0: But you're just a boy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: I po co tyle pytań, taki tytuł nosi ten przebój. To jest odpowiedź dla tych, którzy się zastanawiają, gdzie się weekend podział.
1: I po dlaczego się skończył?
0: Po co drążyć? A my witamy w składzie pełnym. Iwona Barańska.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
3: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
4: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Na zegarach już prawie 6. Za chwilę was zaprosimy na wiadomości radia.
5: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
6: Autopromocja.
3: 11 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest poniedziałek, jest 6. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Zbigniew Ziobro mówi, że teraz będzie korzystać z amerykańskiej wolności.
7: Miękiszon, fujara i tchórz.
2: Zaczynają się egzaminy ósmoklasistów o 9:00 język polski. A maturzyści kolejny tydzień mierzą się z egzaminem dojrzałości. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że planuje tam pozostać i korzystać z amerykańskiej wolności. Swoją ewentualną ekstradycję skomentował słowami, tu cytat, proszę bardzo, dodając, że to procedura wymagająca. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnił, że dziś wystąpi o ekstradycję do Polski byłego ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro w Polsce ścigany jest za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jarosław Sellin z PiS-u uważa, że sprawa jest polityczna.
8: Także decyzja o opuszczeniu kraju, tę decyzję rozumiem.
2: Z kolei europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, opisując zachowanie Ziobry, przypomina jego własne słowa z Sejmu.
7: Miękiszon, fujara i tchórz. To jest jednak porażka dla polityka, szczególnie dla ministra sprawiedliwości, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości.
2: Jeśli w przyszłości amerykański sąd zgodziłby się na ekstradycję Ziobry, to musiałyby jeszcze przystać na nią amerykańskie władze federalne.
5: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: O 9:00 uczniowie z 13 tysięcy szkół podstawowych podejdą do egzaminu ósmoklasisty. To jest test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół średnich, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
9: Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić.
2: Do egzaminu przystępuje w tym roku niemal 400 tysięcy uczniów. Maturzyści z kolei dziś rano przystąpią do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu do pisemnych egzaminów z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Biegli dla tych, którzy nie mogą biegać. W Poznaniu odbyła się charytatywna impreza Wings for Life. Dochód przeznaczony jest dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Zawodnicy z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać przed Adamem Małyszem, który ścigał ich samochodem. Taka jest formuła tego biegu. Wygrywa ten, kto pobiegnie najdalej.
10: Formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
2: Najdalej pobiegł Dariusz Nożyński. Prawie 68 kilometrów. To drugi wynik na świecie.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
11: Do 22 maja potrwają utrudnienia spowodowane remontem przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu Słowiańskiej i Murawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych numer 4 i 19, a także na niektórych liniach autobusowych. W rejonie prac wprowadzono też zmiany w organizacji ruchu.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: 7 stopni wskazują obecnie termometry w Poznaniu. Maksymalnie ocieplnie się do 23. Przez cały dzień nad naszym miastem będą chmury, nie spodziewajcie się przejaśnień. Po południu możliwe są opady deszczu. Ciśnienie mamy niskie i takie utrzyma się w najbliższych dniach. Wiatr wieje słaby. Słońce zajdzie dzisiaj w Poznaniu o 20:34.
0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej zastanowimy się nad śmieciem, którego nigdy w życiu nie wyrzucimy.
3: Tak, po szóstej też sprawdzimy, czy Polska jeszcze śpi, czy już nie śpi, tak jak my. Niestety, tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W poniedziałek witamy, kłaniamy się i gramy duet zgodny tak jak kawa i mleko, jak jajecznica i boczek. Olivia Newton-John i John Travolta w Radio Złote Przeboje. 4 po 6.

0: Nie, nie, nie. Takie trzy słowa, proste, krótkie, konkretne, które cisną się na usta w poniedziałek rano, tuż po weekendzie, 10 minut po godzinie 6. To była grupa T-Lab. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry, no ale jak już stoimy, jak trzymamy tę kawę w ręku i staramy się jej nie wylać z rana, no to sprawdźmy, co tam dzisiaj mamy w kalendarzu.
1: W Polsce świętujemy dzisiaj dzień bez śmiecenia.
2: Z tej okazji przypominamy jedną ze złotych rad perfekcyjnej pani domu. Śmieci myjemy przed ich wyrzuceniem.
1: No, ale mamy też dzisiaj dzień doradcy podatkowego.
0: A no to teraz wyciągnijcie z kosza te stare paragony, co je już wyrzuciliście, bo mogą się jednak przydać. Dobrze, chociaż że umyte, prawda?
2: A kto już przemył zaspane oczęta, kto już dojrzał poniedziałek, kto już dojrzał piękną perspektywę nowego tygodnia, ten dzwoni teraz do Radia Złote Przeboje, no bo ogłaszamy apel poranny poniedziałkowy. Trochę się rozpędziłem. 2-2-4-4-3-0, odezwijcie się do nas. 2-2-4-4-3-0, a my gramy Human League, 11 po 6.

0: Felicita od samego rana płynie z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to duet Romina Power i Albano. Duet, który zaczynał karierę w 1975 roku. Trzy lata później w kraju nad Wisłą powstał zespół Vibe. I kto by pomyślał, że w 2026 jedną z prowadzących w Radiu Złote Przeboje zostanie... A zresztą niech sama powie.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: No i właśnie, opowieści o największych przebojach lat 80. i 90. codziennie o 12.30, a dzisiaj czeka nas opowieść o piosence zaangażowanej w coś, czego pragnie każdy z nas, czyli w podwyżkę. Modlitwę o złoty deszcz to będzie, a dla kogo ten deszcz? No posłuchajcie sami, polecamy się.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
15: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.

0: złote przeboje na dzień dobry. Zespół Earth, Wind and Fire, jak wiemy, występuje w przyrodzie. Pięć żywiołów: ziemia, powietrze, ogień, woda i poniedziałek. I pytanie właśnie, jak się macie w ten poniedziałek o tej wczesnej porze, o 6.30? Numer telefonu do nas 224430.
1: Cześć, z tej strony Monika.
2: No
1: tak,
2: hej.
1: Słucham was i jestem taka zadowolona. Chciałam wam powiedzieć, że chyba jestem pracownikiem roku dzisiaj, ponieważ do pracy mam na 8, a ja już wyjeżdżam.
0: Co?
1: A jadę 30 minut, czyli oczka przetarte. Kawki jeszcze nie było, ale w pracy się napiję. Buziaki.
3: No tak. Samemu, bo każdemu należy się chwila samotności i wytchnienia po weekendzie.
2: Tak, zwłaszcza jeśli w weekend przydarzy się na przykład obiadek u teściowej, ale to są spekulacje, to są tylko nasze spekulacje, a teraz fakty. 224430 to jest numer do radia. Złote przyboje dla spóźnionych na nasz apel poranny. Idealny. Wyzwonicie, a my gramy Survivor. Jest minuta po 6:30.

0: Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Spice Girls, dziewczyny, których plakat nad łóżkiem miała Adele, do czego się swego czasu przyznała, co jest dowodem na to, że czas szybko leci, bo z kolei najmłodsze obecne gwiazdy miały nad łóżkiem plakaty Adele. I tak to w kółko się kręci. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a mieliście może plakat duet UM, czyli George'a Michaela i tego drugiego? Jeśli tak, to za chwilę będzie... Co za kręcenie? Jak to nie? Bo to kręcą głową panowie koledzy poranni prowadzący, pewnie dlatego, że już są w takim wieku trochę nieodpowiednim do takiej muzyki. No to uprzedzamy, że When I'm Your Man już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Ulubiona kuchnia?
12: Wiadomo, włoska.
11: Lody?
12: No włoskie.
11: Wakacje?
12: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
11: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
12: Fantastycznie!
11: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
13: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
14: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
0: Reklama.
15: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań Gorzysława 9. pol-car.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
16: Uważajcie na ulicy Serbskiej w Poznaniu. Trwa jej remont. Prace na podkacie na odcinku od ulicy Wilczak w kierunku skrzyżowania z Naramowicką po stronie północnej. Wprowadzono tam czasowe zmiany w organizacji ruchu i zawężenia jezdni. Utrudnienia w tym rejonie mają potrwać do 1 czerwca.
1: Radio Złote Przeboje 884 FM.
15: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań Gorzysława 9. pol-car.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: W kalendarzu poniedziałek, 11 dzień maja, jest to oficjalnie, mili państwo, dzień bez śmiecenia. Ci, co imprezowali w weekend w Wilanowie, porzucili już swoje śmieci pod pałacem. Człowiek w ogóle hurtowo produkuje śmieci, dużo wyrzuca, ale są takie rzeczy, których trudno się pozbyć, trudno wyrzucić. Macie takie coś?
2: Ja na pewno nigdy nie wyrzucę pojemnika po lodach, bo jeszcze się może przydać na koperek na przykład.
1: Ja z kolei na przykład nie mogę wyrzucić swoich butów do koszykówki, bo one jeszcze pamiętają Michaela Jordana.
3: No właśnie. A wy, kochani, czego za nic na świecie nie wyrzucicie do śmieci? 22 4 4 i 3 0 e-mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos wyślemy wam złotą kawę porannego programu. No to jeszcze raz. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat.

0: przyjemne, przyjemne dźwięki sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to Billy Ocean, czyli po naszemu Billy Ocean. A teraz będzie u nas krótka historia pewnego szybkiego Billa, który uciekł za ocean i tyle go widzieli.
1: Zbigniew Ziobro uciekł najpierw z Polski na Węgry, a teraz właśnie do USA, za ocean. No i jest burza wśród polityków. Gorące komentarze w najbliższych wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
5: Tak, i to lepiej niż ja.
6: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości do ładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
13: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
14: I twoje też.
15: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Mamy punktualnie godzinę 7, w kalendarzu jest 11 maja i to jest poniedziałek, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
17: Ucieczka Ziobry do USA. Politycy rządzący mówią, że to kompromitująca decyzja. Wycieczkowiec z hantawirusem opuszczą dziś ostatni pasażerowie. Prokuratura zajmuje się publikacją zdjęć z egzaminów maturalnych. Politycy nie oszczędzają Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier i tym razem schronił się w Stanach Zjednoczonych. To kompromitująca Ziobrę decyzja, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
18: No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat.
17: Partyjny kolega byłego ministra Jarosław Sellin broni go, tłumacząc, że w Polsce nie mógłby liczyć na uczciwy proces.
19: Bo tutaj była właściwie rozstrzygnięta sprawa i to na poziomie komunikatów politycznych.
17: Prokuratura zapowiada, że podejmie wszelkie możliwe działania, aby ściągnąć Zbigniewa Ziobrę do kraju. Ma on tutaj usłyszeć 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Większość pasażerów opuściła holenderski statek wycieczkowy, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Jeszcze dziś statek opuści reszta pasażerów. Hiszpańskie władze utrzymują, że wszystkie osoby, które opuściły pokład, były przebadane i zdrowe, a cała operacja przebiegała bez zakłóceń. Ale z Francji dobiegają już wieści, że jeden z ewakuowanych pasażerów, umieszczony teraz w ścisłej izolacji, ma pierwsze objawy zakażenia. Kapitanem wycieczkowca jest Polak. Według polskiego Głównego Inspektoratu Sanitarnego jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz załogę. Prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje czekają nas w bibliotekach. Jeszcze do piątku potrwa Tydzień Bibliotek.
20: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
17: Mówi Monika Pacek z Biblioteki Miejskiej w Wrągowie. Tegoroczne hasło to biblioteka otwierasz, odkrywasz.
21: Radio Złote Przeboje.
0: Tylko sprawdzone wiadomości.
21: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
22: Sport w 30 sekund.
23: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Świetny meczyk i świątek, ekspresowe zwycięstwo i gładki awans do 1/8 finału turnieju w Rzymie. Rozstawę na czwórką Polka pokonała Włoszkę Elisabetę Cocheretto do 1-0. O ćwierćfinał zagra dziś po południu. Jej rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest były szkoleniowiec Świątek Tomasz Wiktorowski. Aluron Warta Zawiercie po raz pierwszy w historii została siatkarskim mistrzem Polski. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu jurajscy rycerze pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lubliny 3-1. Złoto dla Zawiercia, srebro dla Lublina, a brązy walczyli siatkarze projektu Warszawa.
21: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.

0: Złote przeboje w drodze.
1: W Poznaniu trwa remont przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Murawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych numer 4 i 19, a także na niektórych liniach autobusowych. Szczegóły sprawdzicie na stronie ZDM. W rejonie prac wprowadzono też zmiany w organizacji ruchu.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: Początek tygodnia w Poznaniu mamy pochmurny, nie przejaśni się. Po południu możliwe są opady, mają się rozpocząć około godziny 18 i będą dosyć silne. Jeśli chodzi o temperaturę, to obecnie termometry wskazują 8 stopni, maksymalnie ocieplnie się do 23. Ciśnienie jest niskie, takie będzie w najbliższych dniach. Wiatr wieje słaby.
0: Radio Złote Przewoje 884 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej podejmiemy się zadania niełatwego, a mianowicie kurka wodna, policzymy wszystkie kury i kurczaki na świecie.
3: Po siódmej też zaprosimy was na podsumowanie wydarzeń weekendu, czyli trzy krótkie poweekendowe informacje. To jest Radio Złote Przewoje na dzień dobry, jest 5 minut po godzinie siódmej, a teraz Lubega.
4: Ladies and gentlemen, this is Mumble number 5.

0: Heart of Glass, piosenka no tak doskonała jak szklanka kawusi w poniedziałek z rana. To była Blondy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 12 minut po godzinie 7, a teraz uwaga, uwaga, kurczaki pieczone. Mamy dla was kilka faktów z życia kur, naprawdę wielu kur.
1: Na świecie żyje obecnie wiele kur, rzeczywiście. Około 30 miliardów kur i kurczaków, co czyni je najliczniejszymi kręgowcami na planecie. I jeszcze jedna ciekawostka. Kurczaki są obecnie średnio 4 razy większe niż 70 lat temu.
2: I dlatego właśnie rosół z kurczaka jest dobry na przeziębienie, bo ma antybiotyki od razu w sobie. Demono, teraz zagramy wam, póki na to czas. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Witamy, kłaniamy się po weekendzie. Jak się macie? Tak jak my? W dobrych humorach, w dobrych nastrojach? Oby, oby. 12 po 7.

0: stary, szary Lejmi, wspomnienie weekendu. Dobre było i się skończyło. Niestety Modern Talking w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałek, 19 po 7.
1: No, a gdybyście tak weekend spędzili na trawingu albo leżingu, to za 10 minut trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, żeby nawiązać inteligentną rozmowę ze znajomymi z pracy. Radio Złote Przeboje bardzo się poleca.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: A teraz zapraszamy na prognozę Przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Swadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.
1: Jak w każdy poniedziałek w Radiu Złote Przeboje o poranku. Wracamy do najważniejszych wydarzeń weekendu, no bo mogliście je przekapić.
2: W miniony weekend Polacy dowiedzieli się, że Zbigniew Ziobro, który najpierw uciekł na Węgry, teraz uciekł do USA. I jak mówi, sam zamierza cieszyć się amerykańską wolnością.
3: Gdzie się nie pojawi pan Zbigniew, tam zmieniają się rządy, więc otwieramy popcorn i śledzimy, co dalej.
2: To nie był łatwy weekend dla ósmoklasistów. Pewnie spędzili go na ostatnich powtórkach, no bo dzisiaj startują egzaminy na koniec szkół podstawowych.
1: Tak. Co dalej, ósma klaso? Kto pamięta taki program w telewizji, ten już powinien zbadać sobie cukier i kupić ciśnieniomierz.
2: Za nami finał Tańca z Gwiazdami. Wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że 19. edycję wygrał aktor i model Gamu Fal.
3: 19. to już edycja. Edycje lecą, a Krzysztof Ibisz coraz młodszy.
0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć.

0: Riddle śpiewał w radiu Złote Przebranie Nick Kershaw. Krytycy uznali tekst tej piosenki za zagadkę, a później się okazało, że piosenka miała być instrumentalna, ale pana Nicka zmuszono do napisania tekstu i zaśpiewał, co mu ślina na język przyniosła. Kropka. To jest radio Złote Przebranie na dzień dobry. No my tak się dokładnie czujemy w poniedziałek. Coś się dzieje, ale słabo ogarniamy. Za 21 minut 8.
1: Dzień dobry, w poniedziałek o poranku. Za chwilę zagramy wam duet La Bouche, idealny do jazdy samochodem w kierunku pracy, ale wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają drogi i czy bez problemu zdążycie na 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
8: Prosto w blask Jupiterów! Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Reklama. Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
16: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Trwa budowa ulicy Mikuły. Powstaje od Wołkowyskiej w kierunku zachodnim w rejonie nowego osiedla mieszkaniowego. Będzie tam chodnik, zatoki postojowe oraz oświetlenie. Projekt przewiduje też budowę skrzyżowania Mikuły z ulicą Wołkowyską z przejściem dla pieszych. Prace mają potrwać do końca sierpnia.
17: Radio Złote Przeboje 884 FM.
19: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
16: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: W kalendarzu mamy poniedziałek, 11 maja i jest to oficjalnie dzień bez śmiecenia. No są takie rzeczy, których trudno się pozbyć, trudno po prostu wyrzucić, tak. I od rana pytamy, czy macie takie coś. 22, 4 czwórki, 3 zera.
2: Nigdy nie wyrzucę do kosza chleba. W życiu nie wyrzuciłabym i nie wyrzucam takie małe pojemniczki, jak na przykład się sosy kupuje w gotowych daniach, pracuję w przedszkolu i to jest fajne na klej i farby. Takie malutkie, zgrabniutkie.
3: Ja nigdy nie wyrzucam książek.
4: Ja chciałem powiedzieć, że nigdy w życiu nie wyrzucę swojego pierwszego kapelusza kołbojskiego, bo tak naprawdę im starszy, tym wygląda bardziej oryginalnie.
5: Mamy jeszcze maila z adresu poranek@złoteprzeboje.pl. Nigdy nie wyrzucę za małych ciuchów, bo jeszcze kiedyś schudnę, napisała Małgosia.
6: Słusznie. A wy czego za nic na świecie nie wyrzucicie do śmieci? 22, 4 czwórki i 3 zera. E-mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos w dyskusji wyślemy wam złotą kawę porannego programu. 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Złote Przeboje. Na dzień dobry. Zespół z tych zespołów z tej kategorii, co nam się nigdy chyba nie znudzi. Dire Straits zagrali. 5 minut zostało do godziny 8, a teraz szybko zaglądamy do naszego studia meteo.
1: Burzowo dzisiaj będzie w Polsce. Zagrzmi prawie w każdym regionie. Na szczegóły zapraszamy w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
1: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
2: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja. Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
7: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Reklama.
3: 11 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest poniedziałek, jest 8. Jak zawsze o pełnej wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
20: Większość Polski dzisiaj z burzami, może też padać grad. Dziś wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry zapowiada minister sprawiedliwości. Spadki cen paliw możliwe jeszcze w tym tygodniu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 13 województw. Mogą też być porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. Łatwiej wymienić regiony, których alerty nie dotyczą, to zachodniopomorskie i lubuskie oraz wschodnie krańce Polski. Gdzie indziej pogoda burzowa. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godziny 14 i potrwają do końca dnia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że dziś wystąpi o ekstradycję ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Polskie władze zwrócą się również do Budapesztu i Waszyngtonu z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi resortu sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu opuszczenie Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych, pomimo braku ważnych dokumentów. Sam Ziobro udzielił wczoraj wywiadu, w którym zapewnił, że chętnie stanie przed każdym sądem i że amerykański sąd na pewno jest sądem niezawisłym. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
0: To będzie oznaczało, że benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95. Za litr.
20: Dziś według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35 zł, a olej napędowy 7,03 zł. Ceny na jutro poznamy w południe. Około 350 hektarów lasu przeczesali strażacy, dogaszając pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie i monitorowanie. W akcję zaangażowanych jest ponad 200 strażaków. Coraz trudniejsza sytuacja na Kubie. Na wyspie brakuje 90% leków i środków medycznych. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
21: W Poznaniu ruszają prace w rejonie skrzyżowania ulic Piątkowskiej i Trójpole. Powstanie tam dodatkowy pas ruchu dla autobusów oraz kierowców skręcających w prawo. W planach jest też budowa ścieżki rowerowej. Od dzisiaj w rejonie skrzyżowania Piątkowskiej i Trójpole obowiązuje zmieniona organizacja ruchu.
22: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
2: Pogoda w Poznaniu.
21: Możliwe, że dzisiaj w końcu doczekamy się porządnego deszczu. Według synoptyków intensywne opady mają się rozpocząć około 19, a przez cały dzień ma być pochmurno, bez przejaśnień. Termometry wskazują 12 stopni, maksymalnie ociepli się do 22. Wieczorem ma się ochłodzić, to z powodu opadów. Ciśnienie jest niskie, a wiatr słaby.
2: Radio Złote Przeboje 884 FM.
22: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
23: Dzień dobry, po ósmej dowiecie się, jak dzisiaj zdobyć wyjątkowy radioodbiornik oraz zdjęcie z autografem naszej ulubionej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak.
24: Po ósmej też poznacie precyzyjną datę końca świata, podobno pewną, podobno ostateczną. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w poniedziałek, czyli kolejny mały koniec świata.
23: Tak.
24: Gra nam Cher na zegarach 4 po ósmej.

0: Maj w kalendarzu, maj w radiu Złote Przeboje. Ten nasz w piosence zespołu Various Minds. Jest 11 minut po godzinie 8. Kochani, przed tygodniem dołączyła do nas nowa prowadząca, nazywa się Beata Kozidrak i już zdążyła namierzać.
1: O tak, gdyż codziennie po południu ma dla was zagadki związane z piosenkami Beaty i Bajmu, ale i naszymi ulubionymi gadżetami z lat 80. i 90.
0: No i codziennie o 17.30 w finale tej zabawy ktoś z was zdobywa złoto przebojowy radioodbiornik oraz zdjęcie Beaty z autografem.
2: O co Beata Kozidrak pytała dzisiaj?
3: Pani Beata Kozidrak pytała oczywiście o Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, w której miała niejednokrotnie brać, tak?
2: No i uściski.
3: Jej, super.
2: I radość wielka. I nagrody są twoje. Gratuluję
3: super,
2: serdecznie.
3: Świetnie, bardzo dziękuję. Super początek weekendu.
1: Tak było w ostatni piątek. Na nagrody możecie zerknąć na naszym profilu na Instagramie, a jak nabierzecie ochoty na te nagrody, no to bawcie się z Radiem Złote Przeboje dzisiaj po południu. Polecamy i zapraszamy, a teraz Spin Doctors na dzień dobry w Radiu Złote Przeboje, 12 po 8.

0: Cieszmy się ciszą. Enjoy the silence. To idealnie pasuje po weekendowych hałasach. Depesz Mode w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Jest 19 minut po godzinie 8. Dobrze przejrzyjcie zamrażarkę. Czy nie ma tam przypadkiem jakiegoś słoiczka z sałatką jarzynową? Jeśli tak, to możecie zjeść do dźwięków piosenki, którą zagramy już za chwilę. Singaleluja, czyli wspomnienie dawno minionych świąt wielkanocnych. Doktor Alban pojawi się w Radiu Złote Przeboje. Polecamy się.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays. Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat i mamy poniedziałek, 11 dzień maja i to jest dzień bez śmiecenia. Z kolei o rzeczy, których trudno się pozbyć, trudno wyrzucić. Pytaliśmy was przez cały poranek i czas na podsumowanie.
2: Ja od 10 lat staram się wyrzucić i nigdy nie mogę garnitur ze ślubu.
3: Ja nigdy nie wyrzucę swoich płyt winylowych.
4: Ja nie wyrzucam nigdy pająków. Gdzie są pająki, tam jest i kasa.
5: O, złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten ostatni głos. I dzięki pająkom uda się w ten sposób zaoszczędzić kasę na porannej kabusi. O, tak. Bardzo dziękujemy za wasz udział w tej porannej dyskusji. A jutro to będziemy mieli Dzień Limeryków i Lepiej. I jest taki gatunek literacki,
1: tak,
5: kochani.
1: Jest. Zawsze się zaczyna od słowa lepiej lub lepsze. Na przykład lepsze złote przeboje niż poniedziałkowe znoje. A jutro wybierzemy lepieje najlepsze z najlepszych.

0: koszula nasza kochana i rysa na szkle, inaczej szukanie dziury w całym, na przykład, no był weekend, fajny był weekend, ale dzisiaj mamy poniedziałek i to jest właśnie ta rysa na szkle, której się dopatrzyliśmy w tym porannym naszym spotkaniu. Oprócz tego to jest naprawdę super, za 21 minut będzie 9.
1: Fergan Sharki, Baltimora za chwilę nam zagrają w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, a wcześniej ostatni raz wyjedziemy naszą szpiegowską wołgą na polskie ulice i sprawdzimy, kto i gdzie robi korki.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
3: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
2: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Przeceny XXL w Media Expert.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape z Fadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
10: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Uważajcie na poręby w Poznaniu. Zaczyna się tam remont. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni tej ulicy. Prace zakładają wygrodzenia na odcinku od skrzyżowania z Kresową do skrzyżowania z Kopcową. Zachowany zostanie natomiast przejazd ulicą Jasne Błonie. Utrudnienia potrwają do 6 lipca.
18: Radio Złote Przewoje 884 FM.
15: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.

0: Nowy zew natury. Zaryczał Tarzan Boy, Baltimora w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 8 minut zostało do 9. Dzisiaj w naszym porannym programie zalecamy pośpiech, gdyż będzie koniec świata, a w dodatku jeszcze wiadomo kiedy.
1: Naukowcy z NASA i Uniwersytetu w Tokio, czyli nie kij w kij dmuchał, obliczyli przy pomocy superkomputerów, kiedy Słońce spali Ziemię.
2: I?
1: Rozszerzy się tak bardzo, że na naszej planecie nie da się już żyć z gorąca. No i będzie to rok 1 2021.
2: Miliard 2021. Żeby łatwiej ogarnąć, to będzie, kochani, wtedy, kiedy nasze dzieci nareszcie dorosną i kupią sobie mieszkanie.
1: No, dokładnie wtedy.
2: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Dzisiaj za gorąco nie będzie, a to jest Patti Smith.

0: Tonight. Bardzo przyjemnie śpiewa Patti Smith w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, o poranku w poniedziałek za 5:09. My szybko zaglądamy teraz do studia wiadomości.
1: Startują egzaminy ósmoklasistów.
0: Ojojoj.
1: To nerwowy czas i dla uczniów, i dla rodziców też, bo przecież z doświadczenia wiemy.
0: Tak.
1: O egzaminach na koniec szkół podstawowych powiemy więcej za chwilę w wiadomościach o 9:00.
2: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: Spary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Reklama.
9: 11 maja, poniedziałek, mamy godzinę 9. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
10: Start egzaminów ósmoklasistów. Wyniki otworzą drogę do wymarzonych szkół. Pasażerowie opuszczają wycieczkowiec na Teneryfie. Są nowe osoby z objawami hantawirusa. Polacy coraz rzadziej pracują w weekendy. Ósmoklasiści zaczynają właśnie egzaminy. W sumie 395 tysięcy osób. To ich furtka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej. Na ten dzień przygotowywali się od miesięcy.
11: Stresuję się, że będę miała mało punktów i nigdzie się nie dostanę, ale jak pójdzie, tak pójdzie.
12: Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może.
10: Egzamin jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać. Wyniki są jednak ważne, bo decydują o tym, czy uczeń dostanie się do wybranej przez siebie szkoły. Maturzyści z kolei dziś rano przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu napiszą egzamin z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius na Teneryfie dobiega końca. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, opuściły już niemal wszystkie osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem.
13: Mimo wszystkich trudności możemy dziś być dumni z sukcesu tej operacji i z tego, że nasz kraj podjął się jej przeprowadzenia.
10: Francja i USA poinformowały tymczasem o nowych przypadkach pasażerów z objawami choroby. We Francji jedna osoba ma objawy, a w USA jeden pasażer wycieczkowca ma hantawirusa, a drugi wykazuje objawy. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci, najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najczęściej są to południowe kraje. Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
15: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
7: Sport 30 sekund.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. FC Barcelona zapewniła sobie kolejne mistrzostwo Hiszpanii i to w najsłodszy dla kibiców sposób, bo pokonując w El Clasico Real Madryt 2-0. Bramki już w pierwszej połowie strzelili Marcus Rashford i Ferran Torres. Na trzy kolejki przed końcem sezonu Barca ma 14 punktów przewagi nad Realem. To już trzeci tytuł w Hiszpanii na koncie Roberta Lewandowskiego, który wczoraj wszedł na boisko w drugiej połowie. W naszej ekstraklasie niemal pewna utrzymania jest już Legia Warszawa, bo wczoraj wygrała w Nicieczy z Termaliką 1-0. Ważne zwycięstwo odniósł również walczące o utrzymanie Motor Lublin, bo pokonał na wyjeździe Wisłę Płock 4-0.
14: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
15: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
7: Pogoda.
10: Popadać dzisiaj może prawie w każdym zakątku kraju, a po południu pojawią się burze. Na termometrach od 18 stopni w Szczecinie, 20 w Krakowie i Gdańsku, do 23 w Warszawie. Jutro już zdecydowanie chłodniej.
7: Radio Złote Przeboje, 884 FM.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
8: 29 maja dwaj muzyczni giganci Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk dadzą w Warszawie super koncert z okazji 50 lat wspólnego grania.
9: Tak, a my mamy dla was zaproszenia na Torwar, na ten koncert. Jeśli chcecie pobawić się przy kawałkach Kombi, Skałokera i Oena, no to zapraszamy czym prędzej na złoteprzeboje.pl, gdyż pierwsze bilety pojadą do was za niecałe pół godziny. 4 po 9 w tej chwili na zegarach gramy Village People YMCA. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Poniedziałek też może być miły.

0: słuchamy, słuchamy i z zazdrością sobie przypominamy, jak to w latach 90. w czasie koncertów na scenę pod nogi Backstreet Boysów leciały elementy damskiej bielizny.
1: Tak było.
0: Wszystkie dwa w różnorodności wielkiej, przypomina radio Złote Przeboje. I informujemy jednocześnie, że dzisiaj na koncertach jest pewna różnica. Wspomniane latające elementy są bardziej eleganckie i ekskluzywne podobno.
2: To prawda, to prawda. Za chwilę zabrzmią u nas charakterystyczne dźwięki gitary Jana Borysewicza i charakterystyczny głos Izabeli Trojanowskiej. Zagramy Karmazynową Noc, a jeszcze chwilę później wyślemy was na niezapomnianą noc na Torwarze, czyli koncert 50-lecia wspólnego grania z Kamińskiego i Tkaczyka. Koniecznie bądźcie blisko radia Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
14: Wszystkie modele Chery czekają na ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.

0: Hook lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody. Poznań Dymienieckiego 38, Przymieszka 1. Przeźmierowo-Rynkowa 160. www.polody.pl.

0: 50 lat na scenie świętują w tym roku Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk i z tej okazji zapraszają 29 maja na koncert na warszawskim Torwarze. Wyjątkowy koncert. Zagrają kawałki Kombi, ale też Skywalkera i ONA.
1: Będą też goście specjalni, m.in. Michał Szpak, tyle możemy zdradzić na razie. Chcecie tam być, chcecie się z nimi bawić i świętować, to wchodźcie na stronę złoteprzeboje.pl i piszcie nam maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się wam królowie życia.
0: Tak, i niech to będzie wyjątkowe wypracowanie, chociaż krótkie, takie jakie napisała słuchaczka Beata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to opowiadaj, królowo nasza złota, cóż to za wypracowanie było, tych 5 słów, pamiętasz, które napisałaś tam?
2: Ja już chyba nie pamiętam, jestem w stresie.
1: No dobra, to ci podpowiem. Szampan był, tak? Wolność była. Luksus. Koncerty i wojaże. 5 słów i naprawdę fenomenalnych, działających na wyobraźnię.
0: Królewskie, nieskromne myśli wyraziłaś tą swoją wypowiedzią i za nie właśnie wręczamy ci podwójne, luksusowe zaproszenie na koncert Królowie Życia.
2: Dziękuję ogromnie.
0: Także wojaże dorożką do Warszawy cię czekają i widzimy się na warszawskim Torwarze 29 maja.
2: Bardzo się cieszę.
1: To była słuchaczka, była to rany, jakie to było przyjemne. No widzimy się na koncercie. A jeśli poczuliście, że wy też chcielibyście się z nami pobawić, to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl, a kolejne bilety na koncert Królowie Życia jutro o 9:30 tylko w Radiu Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
4: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
5: I twoje też.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Masz już Modivo Club Gold?
17: Nie. A warto?
16: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
17: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
16: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
17: Brzmi super. No to jak dołączyć?
16: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
21: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
22: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
23: Lincoln, the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. Don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come.

0: To był zespół The Hooters w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, piosenka pod tytułem Johnny B. Johnny'ego B tutaj nie ma, ale jak się rozglądam, to jest Tomasz F., jest Piotr J., nawet dwóch jest takich, nie?
1: Czyli Iwona nasza B. poranna jest, tak. Trójka ze sternikiem, znaczy z wydawcą. Bardzo dziękujemy. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jak, Tomek Florkiewicz, a teraz ona, solo, Gosia Kościelniak.
2: Ja, jeszcze ja. Ja zapraszam, bo ja uwielbiam w ogóle poniedziałki, tak jak wszyscy, prawda?
1: Tak.
0: No jasne.
2: Więc teraz nasze wspólne, wspaniałe poniedziałkowe przedpołudnie.

0: Sensacji i Wielki Przebój z 92 roku, spacerując sobie po rozbitym szkle. Mało przyjemne, za 3 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta. Posłuchajmy Radio Złote Przeboje. Zapraszam.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
9: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
10: I twoje też.
11: Reklama. Poniedziałkowy przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najnowsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Wiadomości z Poznania.
13: Urszula Salamon, zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed burzami w Wielkopolsce. Mogą się ich spodziewać mieszkańcy południowych i wschodnich powiatów naszego województwa. Lokalnie możliwy jest też drobny grad. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od 14 do 22. Deszcz na pewno przyda się plonom dotkniętym suszą. Rolnicy we wschodniej Wielkopolsce już szacują wywołane nią straty.
14: To ja myślę, że to będzie od 30 do 50% plonów zeszłorocznych.
13: Mówił rolnik Mateusz Garbatowski. Jak dodaje, w tym roku będzie dobrze, jeżeli zarobki wystarczą na pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. Na koniec sport. 8 tysięcy zawodników wystartowało wczoraj w Poznaniu w biegu Wings for Life. Uczestników gonił samochód prowadzony przez Adama Małysza. Zwyciężył Dariusz Nożyński. Przebiegł prawie 68 kilometrów. Najlepsza wśród kobiet była Monika Brzozowska z wynikiem 52 kilometrów. A za godzinę opowiemy o postępach budowy pływalni na Grunwaldzie.
12: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Poznaniu.
13: Do końca dnia w Poznaniu będzie pochmurno, bez przejaśnień. Wieczorem ma mocno padać. Po południu natomiast mieszkańcy południowych i wschodnich powiatów Wielkopolski mogą spodziewać się burz. Spójrzmy jeszcze na termometry. Obecnie w Poznaniu wskazują 19 stopni. Maksymalnie ociepli się do 22. Ciśnienie jest niskie i takie utrzyma się w najbliższych dniach.
12: Radio Złote Przeboje 884 FM.
11: Zaczynamy sobie poniedziałkowe przedpołudnie, więc serdecznie Was zapraszam i obiecuję, że właśnie aż podniosłam dwa palce do góry, że będzie najpiękniej, jeśli chodzi o muzykę, największe przeboje lat 80. i 90., a zaczynamy z Bad Boys Blue. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Ludowe, Natalii Imbruglia w Radiu Złote Przeboje. Majowe, poniedziałkowe, przedpołudnie, większość z nas w pracy. Ale właśnie, ciekawa jestem, czy ta praca to jest to, o czym marzyliśmy w dzieciństwie. No bo wtedy było łatwo. Można było marzyć na pytanie ciągle nam zadawane, kim zostaniesz, gdy dorośniesz, odpowiadaliśmy jak chcieliśmy, strażak, pilot, gwiazda rocka, piosenkarka, księżniczka, prawda? Moja córka, gdy miała 5 lat, pamiętam, z pełnym przekonaniem mówiła, że zostanie hipnotyzerką ocelotów. Taki zawód sobie wymyśliła. No i pytanie do was, kim z zawodu chcieliście zostać w dzieciństwie, a kim jesteście dziś? To mogą być ciekawe zestawienia. 2244430, mailowo można też się podzielić tą historią. robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam dzisiaj fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Rozmawiamy sobie do 12. Kim z zawodu chcieliście zostać w dzieciństwie, a kim jesteście dziś? 2244430.
1: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
4: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
5: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam, spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Miesiąc zamknięty na plusie?
17: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
16: A jak to działa?
17: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
16: To rzeczywiście jasny wybór.
17: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
18: Oglądamy coś razem?
17: Chętnie. Poszukam jakiegoś serialu.
18: Mam coś lepszego.
17: Lepszego niż serial?
18: Jasne. Nasze wymarzone mieszkanie do obejrzenia na żywo na dniach otwartych osiedla przy Unii. I aż 8% taniej.
17: O, no to jedziemy.
18: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla przy Unii do biura sprzedaży. Poznań, Unii Lubelskiej 6, lokal U2 od czwartku 19 marca do soboty 21 marca. Tylko teraz odbierzesz 8% rabatu na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na przyunii.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla przy Unii.

Józek nie daruje ci tej nocy. No właśnie, czy wiedzielibyśmy, skąd właściwie wzięło się to imię Józek, gdyby tak pięknie nie opowiedziała o swoim wujku, który bardzo wspierał młodziutką Beatę Kozidrek, właśnie ona? Albo czy wiedzielibyśmy, co działo się na jednym z zagranicznych festiwali, gdyby Beata Kozidrek nie opowiedziała o tym z taką niesamowitą energią? A o tym wszystkim, o kolejnych swoich największych przebojach lat 80. i 90. Beata Kozidrek, nasza nowa redakcyjna koleżanka, opowiada codziennie w Radiu Złote Przeboje o 12.30 w rozmowie z Piotrem Jaworskim. Całego długiego programu Beaty możecie z kolei słuchać w niedzielę. Wczoraj od 12 do 14 był pierwszy taki program, za tydzień w niedzielę znowu. A dziś niedługo, bo o 12.30 spotkamy się znowu i posłuchamy Beaty Kozidrek i kolejnej jej opowieści o jednym z jej wielkich przebojów.

0: już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl / Eneo Pewność.
4: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
10: masz. Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Poniedziałkowe przedpołudnie rozmawiamy sobie o tym, kim z zawodu chcieliśmy zostać w dzieciństwie, a kim jesteśmy dziś.
1: Chciałam zostać mechanikiem samochodowym, bezpośrednio przy naprawach, a zostałam adwokatem.
2: Jako młody chłopak chciałem zostać pilotem samolotów myśliwskich. Jestem psychoterapeutą.
3: Chciałam zostać kierowcą zawodowym, a zostałam ogrodnikiem.
0: Niesamowite zestawienia, prawda? A ile tam się historii, życia za tym wszystkim kryje? Tak jak mówiłam, zestawienia będą ciekawe. 2244 i 30, ale są też i takie telefony.
4: Cześć, z tej strony Sebastian. Od zawsze chciałem być pilotem. No i właśnie jadę na lotnisko. Udało mi się, jestem pilotem prywatnych podróżowców. Pozdrawiam.
0: Kim z zawodu chcieliście zostać w dzieciństwie, a kim jesteście dziś? Marzenia. 2244 i 30, mailowo można, robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam dzisiaj fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Rozmawiamy sobie do 12.
5: Robota nie zając.

0: Telefony, a telefony do studia też dzwonią. 224430. Kim chcieliście zostać jako dzieci? Jakie było wasze marzenie? A kim zostaliście z zawodu rzeczywiście? O tym sobie dzisiaj rozmawiamy. Za 3 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
4: Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl. Reklama.
3: Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
4: Wiadomości z Poznania.
5: Urszula Salamon, zapraszam. O 9:00 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. W naszym województwie przystąpiło do niego prawie 40 tysięcy uczniów. Wyniki zadecydują o tym, kto dostanie się do wymarzonych liceów i techników. Zostaną ogłoszone 3 lipca. Tymczasem na Grunwaldzie postępuje budowa pływalni. Obiekt wykorzystuje ekologiczne rozwiązania, mówi Justyna Litka, prezes Zarządu Poznańskich Inwestycji Miejskich.
6: Nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej.
5: Basen powstaje przy ulicy Taborowej. Ma zacząć działać w ostatni weekend maja. A w najbliższy weekend wybierzcie się na Cytadelę. Odbędzie się tam kejtrówka. Imprezie jak co roku towarzyszyć będą zawody latających psów. W programie są też pokazy, prelekcje i porady behawiorystów. Wstęp jest bezpłatny. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o skutkach suszy w Wielkopolsce.
4: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Poznaniu.
5: Synoptycy ostrzegają przed burzami w Wielkopolsce. Alert został rozszerzony na prawie wszystkie powiaty naszego województwa, również poznański. Opadom ma towarzyszyć silny wiatr, który w porywach może osiągnąć 70 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest też drobny grad. Ostrzeżenie dla powiatu poznańskiego ma obowiązywać od 14 do 20.
4: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
3: Dzień dobry, witam, Gosia Kościelniak i Radio Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. Ja przypominam, robota nie zając, wszyscy pracujemy, ale można w wolnym momencie albo napisać do nas, albo zadzwonić 224430. A dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, kim chcieliśmy zostać w dzieciństwie, a kim jesteśmy. Radio Złote Przeboje. Z zawodu oczywiście.

Teraz po godzinie 11 słuchacie Radia Złote Przeboje, a przed nami kultowy przebój z kultowego filmu, ale tytuł filmu zmieniał się kilkukrotnie, co ciekawe, na jego ostateczne brzmienie też bez wątpienia mieli wpływ muzycy zespołu Bee Gees. Artyści przedstawili własną propozycję tytułu filmu, która bezpośrednio nawiązywała zarówno do tytułu ich piosenki, jak i konkursów młodzieżowych tanecznych, które zainspirowały twórców filmu do poruszenia tego wdzięcznego tematu. To był pomysł zespołu Bee Gees, żeby nazwać film Gorączka sobotniej nocy, ponieważ po pierwsze konkursy odbywały się w sobotę wieczorem, a poza tym zespół miał już gotowy utwór właśnie pod takim tytułem Night Fever. Tak to było.

0: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
1: Ania.
0: Po mamie byłaby z siebie dumna.
1: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Ale tu ruch.
8: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
7: O, kwiat pszczelej młodzieży.
8: Kwiat i doniczki, i to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
7: Tu zapylam tam z tobą.
9: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
10: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, i dlatego rozmawiamy sobie między największymi przebojami lat 80. i 90. o tym, kim z zawodu chcieliśmy zostać w dzieciństwie, a kim jesteśmy dziś.
2: Ja to zawsze chciałem być piosenkarzem, masakra, tak bardzo chciałem, ale niestety jestem ochroniarzem, może stety, ale jestem śpiewającym ochroniarzem.
3: Chciałam zostać fryzjerką, jestem rolnikiem.
4: Zawsze marzyłam zostać leśniczym, chodzić po lesie, pracować ze zwierzętami. No niestety zostałam kucharzem, czyli garkotukiem.
5: Ja chciałam zostać archeolożką, a jestem psychologiem, psychoterapeutą.
6: W dzieciństwie chciałam zostać zakonnicą, a zostałam nauczycielem.
1: Wspaniałe historie. Jestem bardzo wdzięczna za to, że możemy Was poznawać, Was, naszych kochanych słuchaczy Radia Złote Przeboje. Jakie mieliście marzenia i czy one się spełniły? W którą stronę skręciło życie? 2244430. Mailowo też można. robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam dziś fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Rozmawiamy do 12. Wszystkie są ciekawe. Kim z zawodu chcieliście zostać w dzieciństwie, a kim jesteście dziś?

0: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
6: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Reklama. Panie!

0: długi wywiad z Beatą Kozidrek na naszym kanale Radia Złote Przeboje na YouTubie. Możecie obejrzeć, posłuchać, a Beata w doskonałej formie i rzeczywiście z dużym poczuciem humoru opowiada o przeróżnych historiach związanych z jej życiem i prywatnym, i zakulisowym, i tym, które mogliśmy obserwować przez te wszystkie lata. Z jej doskonałą muzyką. No a dzisiaj o 12.30, czyli już niedługo, w Radiu Złote Przyboje spotkanie dzisiejsze, poniedziałkowe. Beata opowie nam pewnie o kolejnym swoim wielkim przyboju. Już o 12.30 znowu się z nią usłyszymy, a potem zresztą będzie też zabawa. Codzienna zabawa, a do wygrania bardzo fajne nagrody.
1: Mówi Beata Kozidrak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przyboje.

0: Culture Club w Radiu Złote Przeboje tuż przed południem. Za 4 minuty będzie godzina 12, więc posłuchajmy najważniejszej wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Co dzieje się blisko nas w naszym mieście? Zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
3: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
4: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
5: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
6: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ulubiona kuchnia?
9: Wiadomo, włoska.
8: Lody?
9: No włoskie.
8: Wakacje?
9: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
8: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
9: Fantastycznie!
8: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Prosto w blask Jupiterów! Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
15: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań Gorzysława 9. pol-car.pl.
0: Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radio Złote Przeboje w poniedziałkowe południe.
2: Wiadomości z Poznania.
16: Urszula Salamon, zapraszam. Rolnicy we wschodniej Wielkopolsce szacują straty w związku z dotkliwą suszą. Przez brak deszczu plony są dużo mniejsze niż rok temu. O szczegółach mówi nasz reporter Adam Kaźmierczak.
17: Jak powiedział mi rolnik Mateusz Garbatowski, jego pole przypomina Saharę, przez co plony są dużo mniejsze. Największe straty są w rzepaku.
16: A na dzisiaj synoptycy zapowiadają burzę. Ostrzeżenie przed silnymi opadami i wiatrem wydano dla prawie wszystkich powiatów Wielkopolski. Ósmoklasiści pisali dzisiaj swój egzamin. W Wielkopolsce przystąpiło do niego prawie 40 tysięcy uczniów. Wyniki poznamy 3 lipca. Zadecydują o tym, kto dostanie się do wymarzonych liceów i techników. A o krok od wymarzonego mistrzostwa jest Lech Poznań. Wystarczy, że wygra jeden z 2 ostatnich meczów. Kolej już ma 7 punktów przewagi nad 2 w tabeli, Jagiellonią Białystok. Najbliższe spotkanie Lech rozegra z Radomiakiem Radom. Początek meczu w sobotę o 20:15.
2: Radio Złote Przeboje.
18: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
2: Pogoda w Poznaniu.
16: Od 14 do 20 będzie obowiązywać ostrzeżenie IMGW dla powiatu poznańskiego przed burzami. Alert dotyczy prawie wszystkich powiatów naszego województwa. Opadom deszczu będzie towarzyszyć też silny wiatr. W porywach może osiągnąć 70 km na godzinę. Możliwy jest też grad. Przypomnę, alert zacznie obowiązywać o 14.
19: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
18: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
0: Poniedziałkowe popołudnie. Witamy. Świeżutkie, nowiutkie, jeszcze nieodpakowane z papierka. Możemy z nim wszystko zrobić. Minuta, prawie dwie minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Zaczniemy od Pet Shop Boys.
20: Radio Złote Przeboje.
0: I już dosłownie za kilka minut podsumujemy sobie nasze dzisiejsze rozmowy. Fantastyczne telefony od Was, mnóstwo. Ja myślę, że naprawdę kiedyś jeszcze wrócimy do tego tematu, czyli marzyliśmy w dzieciństwie, żeby zostać kimś, jeśli chodzi o zawód, a kim zostaliśmy dzisiaj. Za chwilkę podkreślimy i podsumujemy tę rozmowę. No i w tej godzinie również o 12.30 kolejne spotkanie z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Robota nie zając.
1: Ale dużo telefonów dzisiaj mamy. Chyba wrócę jeszcze do tego tematu, bo miło was poznawać z tej strony. Kim z zawodu chcieliście zostać w dzieciństwie, a kim jesteście dziś?
2: Zawsze chciałam zostać aktorką. Zostałam księgową.
3: Chciałem zostać ornitologiem, a zostałem inżynierem, górnikiem.
1: Mocno wszystkich ściskam. Z Radia Złote Przeboje, kubek z limitowanej edycji. Chcę przesłać dzisiaj Bartoszowi, który w sumie wpłynął na losy świata.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Kim chciałem być w młodości jako dziecko, a kim stałem się teraz? Jak byłem mały, powiedziałem mojej mamie, patrząc na śmieciarki, którymi byłem zafascynowany, mówię, mamo, będę śmieciarzem, a jeżeli nie śmieciarzem, to będę papieżem. W tym momencie pracuję dla firmy, która handluje odpadami tworzyw sztucznych pozyskiwanych ze śmieci. Także coś chyba wywróżyłem.
1: No właśnie, gdyby jednak Bartosz został papieżem, to świat mógłby wyglądać inaczej, ale że wybrał inną drogę, to losy świata potoczyły się w stronę, którą znamy. Dziękuję wam bardzo za wszystkie telefony, maile i zostańcie z Radiem Złote Przeboje, bo już niedługo rozmowa z Beatą Kozidrek w naszym cyklu Największe Przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrek właśnie.
0: Robota nie zając.

0: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
3: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
4: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: O, mamma mia! A to co? Niko! Salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja!
11: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy NikoCard trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze NikoCard, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko. Swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
14: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.

0: No i właśnie przyszedł czas na nasze dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrek i jej opowieścią o kolejnym przepięknym i wywołującym wiele wspomnień i wzruszeń przeboju.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Jest wiosna, po głowie chodzą wakacje, jakiś deszcz złotych, to by się przydał, proszę Państwa. Może coś zaradzimy. Beata Kozidrak, jesteśmy tutaj już w komplecie. Dzień dobry. Modlitwę o złoty deszcz, za chwilę mamy zagrać kolejną Twoją piosenkę, która była takim nieformalnym hymnem. Dla kogo, kiedy?
3: 2000 rok, były protesty pielęgniarek. Stworzyły sobie takie miasteczko, powiedzmy pod ministerstwem, dobrze mówię, chyba tak.
2: No tak.
3: I tam koczowały, walcząc o swoje prawa. Spędziłam trochę czasu w szpitalu i widziałam, na czym polega praca pielęgniarek. No, bo to jest ciężka, wymagająca. Trzeba ten zawód kochać naprawdę i kochać ludzi. Więc one miały trudny orzech do zgryzienia, musiały walczyć o swoje prawa, o pieniądze przede wszystkim też, bo przecież
2: to jest
3: naturalne. Każdy, kto ciężko pracuje, powinien mieć odpowiednią płacę i to się z tym zgodzę. I one puszczały tę piosenkę, dla nich stała się hymnem, bo tam jest coś takiego, że ten złoty deszcz należy się wszystkim właśnie i musimy o to walczyć. I to było zdziwienie, że tu już rok 2000, a ludzie tak bardzo potrzebni muszą jeszcze walczyć o swoje prawa i o pieniądze, które im się absolutnie należą.
2: Masz czasami takie poczucie, że swoją twórczością masz wpływ na to, co się dookoła dzieje?
3: Na pewno. To jest ta cudowna strona mojego zawodu, która wyraża, jak jest to ważne. Nie tylko chodzisz sobie, prawda, i nie ma, bo tak śpiewały takie panie fajne, które sprzątały domki, że nie ma, wody na pustyni, nie wiem, sprzątają, było coś pięknego. No, więc wiesz, są takie momenty w życiu każdego człowieka, jakaś piosenka jest dla nich bardzo ważna. Czy to moment miłości, tak jak ktoś powiedział, no wiele dzieci się poczęło przy pani piosenkach, pani Beato. No więc już jestem dumna, prawda, z tego faktu. I wiesz, można dostawać mnóstwo nagród, ale to jest chyba największa nagroda, kiedy możesz swoją twórczością pomagać ludziom w sposób bezpośredni.
2: I to były piękne słowa i piękne opowieści. Będą kolejne, obiecujemy, a teraz będzie piosenka,
3: która mam nadzieję dużo kiedyś znaczyła i mam nadzieję, że w dalszym ciągu znaczy, czyli Modlitwa o złoty deszcz. Czego wam, kochani moi, życzę.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie to nie czas na nudę.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
14: Develia. Dobrze być w domu.
15: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
18: Oglądamy coś razem?
19: Chętnie. Poszukam jakiegoś serialu.
18: Mam coś lepszego.
19: Lepszego niż serial?
18: Jasne. Nasze wymarzone mieszkanie do obejrzenia na żywo na dniach otwartych osiedla przy Unii. I aż 8% taniej.
19: O, no to jedziemy.
18: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla przy Unii do biura sprzedaży. Poznań, Unii Lubelskiej 6, lokal U2 od czwartku 19 marca do soboty 21 marca. Tylko teraz odbierzesz 8% rabatu na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na przyunii.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla przy Unii.

Dzisiaj jest 11 dzień maja. To dzień urodzin genialnego Salwadora Dalego. Ten malarz nigdy nie skończył żadnej wyższej szkoły. To jeden z przykładów udowadniających, że studia nie są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Studiował na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Madrycie i pierwszy raz został wyrzucony w 1923 roku, gdy wziął udział w proteście studenckim, a potem drugi raz przed ostatnimi egzaminami został wyrzucony raz jeszcze. Ale w ogóle Salwador Dali był zdania, że wie znacznie więcej niż jego profesorowie. Nie widział najmniejszego sensu w egzaminach końcowych, gdyż uważał, że przewyższa wiedzą i umiejętnościami swoich wykładowców. Radio Złote Przyboje.

0: for One w Radiu Złote Przeboje. Za pięć, już właściwie za cztery minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości, posłuchajmy o tym, co istotnego dzieje się teraz w Polsce i na świecie. Radio Złote Przeboje.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
4: Wszystkie modele Cherry czekają na Ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
5: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastykamente. A do tego jaka promocja?
6: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
7: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama. Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
13: Prokuratura ustala, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce. Są kolejni zarażeni hantawirusem, WHO uspokaja. I pierwszy egzamin za nimi, ósmoklasiści mówią nam, jak im poszło. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prokuratura Krajowa przekazała, że prowadzi czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce i uniknięciu odpowiedzialności karnej. Ale były minister sprawiedliwości nie jest osobą poszukiwaną, podkreśla rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
14: Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport. I to jest najważniejszy fakt, który należy przyjąć przy ocenie dalszych działań.
13: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą. Pojawiają się kolejni zakażeni hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie statek po tym, jak na jego pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów. Testy potwierdziły obecność hantawirusa u jednej z Francuzek i Amerykanina. Oboje są już w szpitalach w swoich krajach.
15: To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie.
13: Uspokaja Światowa Organizacja Zdrowia. Statek ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu. Tam jednostka zostanie całkowicie zdezynfekowana, a członkowie załogi przejdą kwarantannę. Kapitanem jest Polak. Minister energii wydał decyzję w sprawie maksymalnej ceny paliw. Jutro kierowcy na stacjach zapłacą za litr benzyny 95 nie więcej niż 6,30, za 98 6,81, a za olej napędowy 6,93. Ósmoklasiści są już po swoim pierwszym egzaminie. Dziś napisali sprawdzian z polskiego, pierwszy z trzech, które potrwają jeszcze do środy. Jak im poszło, pytał Bartosz Kądziołka, uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi.
16: Bardzo dobrze. Była lektora Ania z Zielonego Wzgórza i było dobrze. Wszystko tam prawie napisałem i było łatwe.
17: Było git. Łatwe to było.
18: Jak wam poszło?
19: Chyba dobrze.
20: No mam nadzieję, że będzie, chociaż żeby było z 50-60%.
21: Nie no, zależy mi, żeby był wynik wysoki.
13: Jutro egzamin z matematyki, a pojutrze z języka obcego.
22: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
24: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
22: Pogoda.
0: Dzisiaj możliwe opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. Najcieplej w Lublinie i Rzeszowie i w Warszawie 23 stopnie, na zachodzie 21, a chłodniej nad morzem i w Szczecinie tam 18 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
24: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
0: Zaczynamy kolejną godzinę popołudnia poniedziałkowego. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. w tej godzinie też chyba, a może nie, a może jednak. Zresztą zostańcie, przekonacie się. Zaczniemy naszą zabawę z zagadkami od Beaty Kozidrak.

się fantastycznie gorąco i wakacyjnie zrobiło. Początkowo zespół Manam eksperymentował z mieszanką rocka progresywnego i jazzu, no i w latach 80. zmienił styl na bardziej pop-rockowy, taki nowofalowy. I wtedy właśnie powstały takie przeboje jak Boskie Buenos, O, nie rób tyle hałasu, czy właśnie Cykady na cykladach. I ta zmiana przyniosła ogromną popularność zespołowi i status legendy polskiej sceny muzycznej. A ta piosenka zainspirowana była podróżą zespołu Manam do Grecji w 1984 roku. Cykady na cykladach zdobyły także popularność poza granicami Polski w wielu krajach europejskich, zwłaszcza tych nad Morzem Śródziemnym. Piosenka była grana w radiach i w klubach, stając się swoistym hymnem wakacyjnym, co w pierwszej połowie lat 80. nie było łatwe, żeby polska piosenka zrobiła tam karierę. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
4: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Wszystkie modele Chery czekają na ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
8: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było ci jeszcze milej w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail, możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
9: Nissan Polody. Poznań Dymienieckiego 38, Przymieszka pierwszego, Przeźmierowo-Rynkowa 160, www.polody.pl.
10: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostimax. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
15: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

Przed nami Artur Rojek z Mysłowic, a 6 maja Artur skończył 54 lata i z tej okazji postanowił podzielić się z fanami odrobiną refleksji, no i wyjątkowym zdjęciem. Czarno-biała fotografia z dzieciństwa, Artur w fartuszku szkolnym i taka lakoniczna refleksja, że choć wiele rzeczy zostawił za sobą, niektóre zostały z nim na bardzo długo, między innymi przezwiska z dzieciństwa. Gruby, mały, napisał artysta. Na koniec zostawił tajemniczy dopisek w piątek, a w piątek napisał album Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Oddam waszym uszom jesienią. Wtedy też wyruszymy w trasę, żeby zagrać nowe piosenki na żywo. Radio Złote Przeboje.

0: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Oglądamy coś razem?
6: Chętnie. Poszukam jakiegoś serialu.
5: Mam coś lepszego.
6: Lepszego niż serial?
5: Jasne. Nasze wymarzone mieszkanie do obejrzenia na żywo na dniach otwartych osiedla przy Unii. I aż 8% taniej.
6: O, no to jedziemy.
5: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla przy Unii do biura sprzedaży. Poznań, Unii Lubelskiej 6, lokal U2 od czwartku 19 marca do soboty 21 marca. Tylko teraz odbierzesz 8% rabatu na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na przyunii.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla przy Unii.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
9: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy NikoCard trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze NikoCard, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
10: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i 5. klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły 3. i 4. klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Reklama.

0: taki moment, w którym czuję nieodpartą chęć, a nawet pewien imperatyw taki moralny, żeby... Tak, takie coś. Żeby... pierwszą podpowiedź związaną z naszym konkursem z Beatą Kozidrak właśnie z siebie wyartykułować. Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień dobry, pozwolisz? Wszyscy czekamy na tę podpowiedź.
0: Mamy, bo będą trzy, a teraz pierwsza. Uwaga, dzisiejsze hasło jest związane z Beatą Kozidrak i geologią. I teraz kombinujcie. Z Beatą Kozidrak i geologią.
1: Z geologią. No to kombinujcie. Czekamy na dwie odpowiedzi. Dwie dwójki, cztery czwórki, trzy zera. Co to jest? I za co lubicie Radio Złote Przeboje? Czekamy na telefony do 17 o 17:30 te cudowne nagrody, czyli radio kolekcjonerskie z naszej ściśle bardzo określonej
0: limitowanej
1: edycji, i zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak. Beata Kozidrak siedziała tutaj obok, leżała sobie kupeczka tych zdjęć, ona je osobiście wszystkie podpisywała. No, to nic, tylko wygrywać. Dwie dwójki, cztery czwórki, trzy zera.

Dreams i LaBouche. Największe przeboje lat 80. i 90. Gramy i gramy zaraz po godzinie 14. O 14 sprawdzimy, czym żyje świat i czym żyje Polska.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
7: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
0: Reklama. Audycję sponsorował właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl.
12: 11 maja, poniedziałek. Tu Radio Złote Przeboje, pora na wiadomości.
13: Polska zaskarżyła umowę z krajami Mercosur. Naukowcy szykują się do protestu, chcą więcej pieniędzy na badania i polskie akcenty na festiwalu w Cannes, który rusza już jutro. Paulina Nawrocka. Polska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na umowę Unii z Mercosurem. Warszawa jednocześnie wnioskuje o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania przez TSUE orzeczenia w tej sprawie. W wersji tymczasowej umowa handlowa Unii z Grupą Krajów Ameryki Południowej zaczęła obowiązywać 1 maja. Jest śledztwo w sprawie drona znalezionego pod Bartoszycami. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Olsztynie. Dotyczy przekroczenia bez pozwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny, który miał przylecieć z Rosji. Dron leżał 20 km od granicy z obwodem królewieckim. Według nieoficjalnych informacji wrak zauważył właściciel pola. Dron miał mieć napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery. Naukowcy, którzy od ponad roku walczą o większe nakłady na badania, szykują się do protestu. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących, teraz wyjdą na ulicę. Walczą o 3% PKB na naukę, w tym wyższe pensje dla badaczy, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
14: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, no, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, no nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nie wiem, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, nie wiem, radioteleskop w Toruniu.
13: Protest odbędzie się 27 maja w Warszawie. 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes rozpocznie się już jutro. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym także produkcje z polskim akcentem. To film Pawła Pawlikowskiego Fatherland oraz film Ashgara Farhadiego, który jest reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. O przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Desloque.
15: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy. pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10.30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
13: Plakat 79. edycji festiwalu przedstawia kadr z filmu Thelma i Louise z 91. roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Burze pojawić mogą się dzisiaj właściwie w całej Polsce, poza zachodniopomorskiem. Tutaj najniższe temperatury 18 stopni, 24 stopnie na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich 15-18 stopni. Miejscami może też mocno wiać. Witajcie w poniedziałkowym Radiu Złote Przeboje, w którym gwiazd ci u nas dostatek. Jak zawsze Ricky Martin przyjedzie w lipcu do Polski, a ja już teraz gram wam jego wielki złoty przebój. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Quincy Jones w Radiu Złote Przeboje w młodości marzył, żeby zostać gangsterem, ale już w wieku lat 14 zmienił zdanie i został trębaczem. No a z czasem dzięki temu, że został trębaczem, został jednym z wybitniejszych i bardziej legendarnych muzycznych producentów. Największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was przez calutki tydzień w pracy, a to już Colby Calais.

0: na audycję zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl.
1: Reklama. Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
7: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
12: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
13: I twoje też.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Masz już Modivo Club Gold?
17: Nie. A warto?
16: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
17: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
16: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
17: Brzmi super. No to jak dołączyć?
16: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
19: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
20: Ulubiona kuchnia?
21: Wiadomo, włoska.
20: Lody?
21: No włoskie.
20: Wakacje?
21: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
20: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
21: Fantastycznie.
20: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. Fiat.pol-car.pl.

Mieliśmy straszne opóźnienia. W rezultacie Dan, Gareth i ja dokończyliśmy album sami, ponieważ pozostali trzej członkowie grupy już zaplanowali swoje letnie wakacje i nie chcieli ich odwoływać. Przewidziałem, że nie uda nam się wyrobić w terminie i wstrzymałem się z planowaniem własnego urlopu, ponieważ nie chciałem opuścić procesu miksowania, podsumował producent albumu grupy Depeche Mode, którego właśnie słuchaliśmy w radiu Złote Przeboje. Oczywiście nie producenta, tylko jedną z piosenek z tego albumu. Jeśli wy planujecie już swoje urlopy, to zabierzcie tam ze sobą największe przeboje lat 80. i 90. za jednym zamachem, czyli radio Złote Przeboje, które wszędzie brzmi wyśmienicie.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj dałt, kusi cenę każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i

0: 15,99. Już jutro w KFC.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
8: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.

0: Enza Biotoan w Radiu Złote Przeboje, w którym mam nadzieję słyszeliście wczoraj pierwszy autorski odcinek programu Beaty Kozidrak na naszej antenie. Doskonale do takiego słuchania nadaje się na przykład pamiątkowe radio, które w tym tygodniu też mam dla was codziennie, a do tego zdjęcie z autografem świeżo upieczonej naszej redakcyjnej koleżanki. Uwaga, zadanie konkursowe. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest coś, co wybucha bez ostrzeżenia.
1: Była piosenka Złoty deszcz pani Beaty.
2: Szklanka wody.
3: Nie ma wody na pustyni.
4: Tam liny albo coś związane z dinozaurami, że tak powiem, żartem.
0: To oczywiście nie były poprawne odpowiedzi, zatem jeszcze raz podpowiedź numer 2. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest coś, co wybucha bez ostrzeżenia. 2 2 4 4 3 0. Co to takiego i za co lubisz Radio Złote Przeboje? Na te odpowiedzi czekam do 17:00. O 17:30 rozwiązanie zabawy. 2 2 4 4 3 0.

0: widzę The Blogi Tonight w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę punktualnie o 15:00 tylko sprawdzone wiadomości, a wśród nich ta, że nowy premier Węgier Peter Modior szykuje się do podróży do Polski. Szczegóły za chwilę.
1: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
2: Reklama. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza...

0: zwiększa Twój spokój. Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
5: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente, a do tego jaka promocja?
6: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Reklama.
16: Audycję sponsorował właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl.
17: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie w kalendarzach 11 maja, a na naszej antenie teraz wiadomości.
18: Egzamin ósmoklasisty z polskiego, lektura zaskoczyła uczniów. Jutro taniej na stacjach paliw, zarówno za benzynę, jak i za olej. A nowy premier Węgier szykuje się do pierwszej podróży, do Polski. Paulina Nawrocka. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel automateusza, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Niemal 400 tysięcy uczniów napisało dziś egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Test zaskoczył niektórych.
19: Teraz po egzaminie jest okej. Wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka myślę, że będzie spokojnie.
20: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
21: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie automateuszu.
18: Jutro na egzaminie matematyka, w środę język obcy. Posłowie PiSu prowadzą serię kontroli w Orlenie, Grupie Azoty i Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Będziemy pytać, gdzie są pieniądze Polaków, oświadczył wiceprezes partii Przemysław Czarnek. Dodał, że spółki te przyniosły straty w ostatnim kwartale zeszłego roku. Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych będą jutro niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93, wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Póki co do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz obniżające akcyzę. Nowy premier Węgier, Peter Madzsar, szykuje się do podróży do Polski. W przyszłym tygodniu ma pojawić się w Warszawie, a już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się właśnie do polskiej stolicy. I jeszcze rocznica powstania kultowego musicalu. 45 lat temu w New London Theatre odbyła się premiera Kotów Andrew Lloyda Webbera. Musical zdobył serca światowej publiczności. Piosenka ze spektaklu Memory stała się wielkim popkulturowym przebojem i doczekała się ponad 160 coverów. Śpiewały ją m.in. Barbara Streisand, Celine Dion, a w Polsce Zdzisława Sośnicka.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Poznaniu?
0: Urszula Salamon, zapraszam. W najbliższy weekend wybierzcie się na Cytadelę. Odbędzie się tam kejtrówka. Imprezie, jak co roku, towarzyszyć będą zawody latających psów. W programie są też pokazy, prelekcje i porady behawiorystów. Wstęp jest bezpłatny. Po sobotnich atrakcjach na Cytadeli zajrzyjcie do poznańskich muzeów i galerii. Czeka Was mnóstwo spotkań ze sztuką, historią i nauką w wyjątkowym wydaniu. W Nocy Muzeów weźmie udział większość poznańskich instytucji kultury i nauki 16 maja. Prawie wszystkie odwiedzicie za darmo. Z kolei bezpłatne koncerty czekają na Was podczas Międzynarodowego Festiwalu Cały Poznań Ukulele. W programie są też warsztaty instrumentalne i przede wszystkim dużo wspólnego muzykowania. Festiwal potrwa od 4 do 7 czerwca.
12: Radio Złote Przeboje 884 FM. Pogoda.
17: Ostrzeżenia przed burzami, także z gradem dla większości Polski, poza północno-zachodnimi i wschodnimi granicami. Miejscami może mocno wiać, a na termometrach 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 24 na Podkarpaciu, chłodniej nad samym morzem i w górach do 18 stopni. Podsumowanie sobotniego spotkania Marzeny Rogalskiej z jej wyśmienitym, znamienitym gościem już dzisiaj o 15.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Jeśli mało Wam było weekendu, to zostańcie ze mną w pracy.

0: bez ciebie tu.
1: Sezon urlopowy w pełni, w Grecji ciepło i ładnie, więc jeśli ktoś z was nie boi się na przykład drugich biletów lotniczych i nie boi się wilków, to willa Gawlińskich na wakacje to zawsze jest jakaś opcja do rozważenia. Słuchajcie, teraz to już zupełnie na poważnie. Będziemy mocno trzymać kciuki za Bonnie Tyler, która nadal jest na oddziale intensywnej terapii. Jej stan pogorszył się po pilnej operacji pękniętego wyrostka robaczkowego. Dlatego trzymaj się, droga Bonnie, jesteśmy z tobą.

0: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
3: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
4: Ktoś taki jak ja.
5: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
4: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
3: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
4: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape z Fadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
13: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
14: I twoje też.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
18: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
20: Miesiąc zamknięty na plusie?
21: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
20: A jak to działa?
21: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
20: To rzeczywiście jasny wybór.
21: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
22: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
23: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
24: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Reklama.

0: co, poniedziałek ma niewiele dobrych stron, wydawałoby się.
1: Tak. Dokąd zmierzasz? Do czego?
0: Zmierzam do tego, że jak ty przychodzisz, to mi się...
1: To jestem dobrą stroną.
0: Dobrą stroną. Poniedziałek mi się w sobotę, w niedzielę zamienia. Tym bardziej, że w sobotę tutaj miałaś naprawdę fajną gościnę.
1: Kasię Grochole miałam.
0: Właśnie.
1: Tak. Boże, wiesz co, Kasia, lata płyną. Kasia jest dojrzałą babką. I to, że ona, mimo tej całej szarpaniny, która się odbywa na świecie, mimo tego zła, którym się nas bombarduje, to Kaśka nie traci nadziei i ona cały czas wierzy w dobrych ludzi, uważa, że tych dobrych ludzi jest więcej i chce robić dobre rzeczy. To jest niezwykłe, to się nie zmienia. I podczas tego spotkania odkryłam, że nadal tak jest i to jest niesamowicie budujące.
0: No to niech was buduje, jeżeli zwłaszcza ten poniedziałek, dzisiaj od rana jakiś taki nie bardzo i pod górkę, to proszę bardzo, w pierwszej wolnej chwili na YouTube Radia Złote Przeboje sobie wejść i niech się dzieje terapia. Kwiat.

0: weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Nowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Minis Morawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
11: Reklama.
12: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.

W 1986 roku nie było ani jednego faceta na całej ziemi, który nie kochałby się w dziewczynach z Bananarama. No okej, może jakiś tam jeden facet był, który się nie kochał w dziewczynach z Bananarama. Może faktycznie nie wszyscy się kochali. Dobra, ja owszem, tak, kochałem się, zabijcie mnie, do dzisiaj zresztą czuję do wszystkich pań mięte przez rumianek. Największe przeboje lat 80. i 90. były, są i będą. Teraz z kolei panowie, którzy równie chętnie co reggae, grają sobie po koncertach razem w piłkę nożną.

Starship, we build this city i Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16:00 tylko sprawdzone wiadomości, bardzo ważne, dlatego że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Dla jakich województw, gdzie zrobi się wietrznie i niebezpiecznie, usłyszycie za chwilę.

0: sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
1: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
9: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
1: Reklama.
10: Audycję sponsorował właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl.
11: Tu Radio Złote Przeboje. Jest poniedziałek, 11 maja. Zapraszam na wiadomości.
12: Burze i intensywny deszcz są ostrzeżenia dla 14 województw. Trwa planowanie operacji wydobycia martwego wieloryba z Bałtyku i dorożkarz, który brutalnie potraktował konia, stracił pracę. Paulina Nawrocka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 14 województw. Możliwe są też porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę, lokalnie drobny grad. Spokojnie będzie jedynie w zachodniopomorskim i na Podlasiu. Dodatkowo na Śląsku i w Małopolsce może intensywnie popadać. Alerty będą obowiązywać do pierwszej w nocy. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Mewiałacha nie zostanie wyciągnięty dziś z wody, przekazał Urząd Morski w Gdyni. Potrzebne są przygotowania do całej skomplikowanej operacji, bo szczątki zwierzęcia znajdują się w zaawansowanym studium rozkładu. Najwcześniej ciało martwego walenia zostanie podjęte jutro. Ze skróconego czasu pracy bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy. Trwa największy pilotaż w Europie. Przystąpiło do niego 80 polskich firm i instytucji, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
13: Większość pracowników objętych pilotażem to osoby, które wykonują prace administracyjne, biurowe lub specjalistyczne i raczej są to osoby z większym doświadczeniem niż mniejszym. Widać, że raczej mamy do czynienia z mniejszymi firmami niż z większymi.
12: Ze skróconego czasu pracy korzystają na próbę 2000 zatrudnionych, którzy pracują w dwóch wariantach. Albo mają czterodniowy tydzień pracy, albo w pracy przebywają krócej każdego dnia od poniedziałku do piątku. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z jednym z krakowskich dorożkarzy zapowiedział dzisiaj prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Na filmie, który krąży w internecie, widać, jak dorożkarz znęca się nad jednym z koni podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Popycha zwierzę i ciągnie za ogon, mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
14: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi.
12: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie mężczyzny i usunęło go ze stowarzyszenia.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Poznaniu?
16: Urszula Salamon, zapraszam. W kinie Muze trwa Millennium Dogs Against Graffiti. W Poznaniu zaprezentowanych zostanie prawie 60 filmów dokumentalnych z całego świata. W programie są też spotkania z twórcami. Festiwal potrwa do 17 maja. W Poznaniu trwa też Tydzień Bibliotek. W programie są spotkania autorskie, warsztaty, koncerty i wystawy. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Otwierasz, odkrywasz. Ma zachęcać mieszkańców do spojrzenia na czytelnię jako miejsce nowoczesne, otwarte i pełne inspiracji. Tydzień Bibliotek potrwa do 15 maja. Na koniec zaproszenie do teatru. W Muzycznym w środę zobaczycie spektakl Drogi Iwanie Hensenie. To musical, który porusza tematy związane ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi. Spektakl zobaczycie w środę o 19 na deskach Teatru Muzycznego w Poznaniu.
15: Radio Złote Przewoje 884 FM. Pogoda.
11: Burze mogą pojawić się dzisiaj w całej Polsce, poza krańcami północno-zachodnimi i wschodnimi może miejscowo popadać grad. Na termometrach 18 stopni w zachodniopomorskim, 24 stopnie na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich od 15 do 18 stopni. Zapomnijcie o mięsie. Ten składnik diety starożytnych mnichów buddyjskich zawiera więcej białka niż kurczak. Opowiem wam o nim troszkę więcej w programie Dobrze Wiedzieć o 16.30. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

0: wiecie, zatrzymaj się na chwilę. Apelujemy muzycznie w Radiu Złote Przeboje, a to dlatego, że pora na ostatnią dzisiejszą podpowiedź w zabawie z Beatą Kozidrak na naszej antenie.
1: Najszybciej bez ostrzeżenia wybucha awantura.
2: Odpowiedź to plama na ścianie.
3: Jak nic wybucha bez zapowiedzi, to jest awantura. Awantura jak nic.
4: No pani Beata śpiewa o tym, że wybuchnie nagle serce moje, więc pewnie o to chodzi.
5: Wspaniale jest się z państwem bawić w Radiu Złote Przeboje. Może odpowiedzią na zagadkę dzisiejszą jest gejzer.
0: Powyższe propozycje, oczywiście choć fajne i za wszystkie serdecznie dziękujemy, to akurat nie są poprawne, dlatego uwaga!
6: Zagadka wciąż nie jest rozwiązana.
0: Oto podpowiedź numer 3. Droga Beato, czyń swoją powinność.
6: Dzisiejsze hasło to tytuł albumu Bajmu z połowy lat 90. oraz nazwa wulkanu.
0: Zatem 2 2 4 4 3 0. Czekam na odpowiedź na 2 pytania. O co dzisiaj pytamy i za co lubisz Radio Złote Przeboje? 2 2 4 4 3 0. Czekam na telefony do 17, a rozwiązanie zabawy tradycyjnie o 17.30. Powodzenia!

0: audycję zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl. Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje.
2: Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
3: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
3: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
2: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie.
1: Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
15: Wszystkie modele Chery czekają na ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
16: A dokąd to, kolego świeszczu, skaczesz?
17: Na Zawadi, do ogrodu, koncert tam cykam.
16: No to koniec siedzenia za kominem, w to mi graj.
17: Tam jest tyle kwiatów i doniczek. Idealnie dla świerszcza i jego nuty.
16: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
18: Ogród Zawady, polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka. www.zawady19.pl.
19: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Reklama.

0: Kiki D i Elton John śpiewali o zdrowym sercu w Radiu Złote Przeboje, przynajmniej według mojego wolnego tłumaczenia. O tym śpiewali, a o zdrowie serca najlepiej zadbać w kuchni. Na przykład tak.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Już w VI wieku azjatyccy mnisi buddyjscy odkryli, jak delektować się sycącym posiłkiem bez konieczności uboju zwierząt. Seitan, trafnie nazywany mięsem pszennym, nie jest wymysłem współczesnej mody. To sprawdzony składnik, którego tradycja sięga setek lat. W 100 gramach gotowego seitanu znajdziesz około 30 gramów białka, a ponadto dostarcza on organizmowi selenu dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy oraz fosforu i wapnia dla mocnych kości. Dużym plusem jest brak tłuszczów nasyconych i cholesterolu, a jedynym ograniczeniem jest gluten. Niestety seitan nie jest odpowiedni dla osób z celiakią i nietolerancją pszenicy. Steki z seitanu smakują wyśmienicie, wystarczy wymieszać gluten z wędzoną papryką, czosnkiem i odrobiną keczupu, zagotować, a następnie szybko smażyć aż do uzyskania złocistego koloru. Rezultatem jest pysznie chrupiąca potrawa, której konsystencja przypomina prawdziwe mięso.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
13: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
12: O, muszę mieć ten stolik!
13: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: Tego deweloper często Ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o Tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od Ciebie i Twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
16: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
17: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
18: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłyną wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
17: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape z Fadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
19: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Poniedziałkowe popołudnie i sporo utrudnień na drogach na S3 w województwie lubuskim między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe, Skwierzyna Zachód. Samochód osobowy uderzył w bariery, zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gorzowa. Utrudnienie też na S7 między węzłami Skarżysko-Kamienna Północ, Skarżysko-Kamienna Zachód. Awaria ciężarówki, zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Utrudnienie też na Krajowej 10 na wysokości miejscowości Kalisz Pomorski w Zachodniopomorskiem. Potrącenie pieszego przez samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. Obowiązuje tam ruch wahadłowy.
20: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
22: Radio Złote Przeboje 884 FM.
23: Radio Złote Przeboje.
0: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.

Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie Gazebo. Do startu gotowa. Hej, już szykuje się Melanie C, czyli Sporty Spice, która dzisiaj o 19 czasu warszawskiego będzie prowadzić wirtualne zajęcia online dla fanów wylewania siódmych potów. Serdecznie pozdrawiam. Gdybyście jednak wybierali się dzisiaj na spokojny popołudniowy spacer, to polecam aplikację Radia Złote Przeboje.

0: Jezu, jak się cieszę, że jesteście z Radiem Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 nasze tylko sprawdzone wiadomości. Jak poszło ósmoklasistom na dzisiejszym egzaminie, sprawdzimy za chwilę.
1: Sponsorem programu był Polcar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
2: Autopromocja.
3: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
4: Lepsze złote przeboje niż poniedziałkowe znoje.
5: Jutro dzień limeryków i lepiej i wybierzemy nasze ulubione lepieje.
3: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej

0: wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert.
4: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
5: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
6: I twoje też!
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama. Audycję sponsorował właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl.
11: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek. Jest 11 maja, pora na tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Prezydent zawetował ustawę o likwidacji CBA. Opowiadanie Lema na pierwszym egzaminie ósmoklasisty i wielkie odliczanie do inauguracji festiwalu w Cannes. Paulina Nawrocka, prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak powiedział w przemówieniu, likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Jednocześnie zaznaczył, że nie sprzeciwia się reformom. Oprócz tego prezydent zgłosił też weto do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy egzamin z języka polskiego. Były m.in. pytania o teksty Stanisława Lema, Stephena Hawkinga, a także o lekturę Małe Książę.
13: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa.
14: Jakich wyników się spodziewacie?
13: No na pewno dobrych, no może tak 60-70%.
15: Ja liczę na 90%, ale nie wiem, czy uda się.
16: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70.
12: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego do wyboru. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów i techników. Jutro minie tydzień od wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa wciąż dogaszanie. Spłonęło kilkaset hektarów lasu. Strażacy działali na terenie 1200 hektarów. Śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru prowadzi prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie ma dowodów na umyślne podpalenie. Jutro zaczyna się też wielkie święto kina, czyli 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Cannes.
17: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znany na całym świecie.
12: O Złotą Palmę powalczą 22 filmy.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Burze pojawić mogą się dzisiaj właściwie w całej Polsce, poza zachodniopomorskiem. Tutaj najniższe temperatury 18 stopni, 24 stopnie na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich 15-18 stopni. Miejscami może też mocno wiać. Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Po raz pierwszy w tym tygodniu, w związku z tym, że po raz pierwszy w historii wczoraj swój własny program na antenie Radia Złote Przeboje miała Beata Kozidrak. Cudne nagrody. Jakie? Co to za program? Jak to wszystko wygrać? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl. Jerzy Telesiński, witam Was serdecznie.

Pomyślałem sobie, że jeżeli o tej porze wyzuto was już z optymizmu, no to właśnie tutaj mam dla was muzykę w sam raz na poniedziałkowe późne popołudnie i dlatego z jednej strony Marquez, a z drugiej w ramach największych przebojów lat 80. i 90. kochana Ewa Bem, która na przekór wszelkim późno poniedziałkowym przeciwnościom losu zachęca... Dobrze.

0: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl.
1: Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: A, dokąd lecisz, Biedronko?
6: A, do takiego dużego sklepu, żabko.
5: A co to za sklep?
6: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
5: Kumam.
7: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Reklama.

0: Earth, Wind and Fire i September w Radiu Złote Przeboje, w którym pora pogadać o nagrodach. Dzień dobry.
1: Zaskoczenie, muszę przyznać.
0: Super. I o to chodzi, i o to chodzi. Jurek Talesiński, witam cię serdecznie. Jak masz na imię?
1: Rafał. I nie spodziewałem się, że to działa, że ktoś odzwoni, nie ukrywam.
0: A popatrz.
1: Powiem szczerze, że tak ze dwa miesiące przypadkiem usłyszałem gdzieś, słuchałem innego radia, no i teraz już jest nierozerwalnie, nie ukrywam, że wszystko poprzestawiałem, jestem pod wrażeniem.
0: To już cię nie oddamy, to już będziesz cały nasz, a jeszcze do tego zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem i takie fajne kolekcjonerskie radio od Radia Złote Przeboje już tu na ciebie czeka, tylko musisz mi powiedzieć, o co dzisiaj pytaliśmy.
1: Jezus Maria, przecież napis prawdę, Etna.
0: Etna. I to jest bardzo...
1: Nie ukrywam, że jestem tak zaskoczony. Tak jak może ja sobie szczerze powiedzieć, to wydawało mi się, że to jest tak, o, mówią sobie, mówią. A tu jednak dlatego to mówię, aż mnie odjęło mowę. Właściwie muzyki nie lubiłem, nie lubię, ale tutaj się nie mogę oderwać. Wszędzie w pracy, w samochodzie, w pracy, nawet radio cały czas gra. Ale to jest muzyka z czasów mojej młodości, muzyka, którą słuchają wszyscy, nawet moje dzieci, które jeszcze, powiedzmy, żyją w innym świecie już, no bo ta muzyka współczesna jest inna. Natomiast, no tutaj są, słuchają, nie przeszkadza im to, tak czasami jak sobie puszczają jakieś stare kawałki, to było nie, a tutaj może sobie spokojnie, czy to w domu, czy w pracy grać, a już na pewno w samochodzie. Takie miłe zaskoczenie na początek, oby dalej tak ten tydzień się rozwijał. Dziękuję również bardzo, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia. Dzięki. Cześć, dzięki. A wszystkim przypominam, że nieważne, czy słuchacie nas od 25 lat, czy od 25 minut, możecie być z największymi przebojami lat 80. i 90., a jutro od rana kolejne trzy podpowiedzi i nagrody od Beaty Kozidrak.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety, te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ulubiona kuchnia?
8: Wiadomo, włoska.
7: Lody?
8: No włoskie.
7: Wakacje?
8: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
7: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
8: Fantastycznie.
7: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Hej, Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
17: Miesiąc zamknięty na plusie?
18: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
17: A jak to działa?
18: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
17: To rzeczywiście jasny wybór.
18: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
1: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
19: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
20: I twoje też!
21: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
22: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
0: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. Pol-car.pl. Złote przeboje w drodze.
2: Zaczynamy od dobrej wiadomości. Po 9 godzinach służby drogowe przywróciły ruch na nitce autostrady A4 w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg, gdzie doszło do kolizji ciężarówki. Awaria za to na A4 na Dolnym Śląsku w pobliżu miejscowości Mikołajowice. Tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca i kolejna awaria na Krajowej 51 na odcinku Lidzbark Warmiński Olsztyn. Tam wprowadzono ruch wahadłowy.
1: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl. Radio Złote Przeboje. 88.4 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
5: Audycję sponsorował właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. azzardo.com.pl.

0: padnij, powstań, padnij, powstań, status quo in the army. Now, na baczność niemalże, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Obecny jestem.
0: Ja złotem. Jaką ty masz kategorię? Ja mam Z jak zakładnik. Ja bym i tak by mnie nie wzięli do wojska. Tak pytam.
1: Ja nie chcę się przyznawać, bo mnie wezmą.
0: Tak, dobra. Słuchaj, bierzemy cię po 18 na antenę Radia Złote, tak przeboje, jest. Z czym przychodzisz?
2: A będzie dzisiaj szansa wieczorem zgarnąć bilety. Bilety na bardzo zacny event muzyczny, czyli Dire Straits symfonicznie. Oraz też, uwaga, uwaga, dzisiaj wieczorem będzie bardzo ciekawy temat, ponieważ połączę Enrique Iglesiasa, Julio Iglesiasa z wczorajszym meczem Realu Madryt i Barcelony. To jest dopiero kombo.
0: No dobra, wszystko wyjaśni się po 18.

0: takich chwilach można powiedzieć, że poniedziałki nie muszą być wcale takie złe. Dobrze trafiliście, bo to radio Złote Przeboje. Natomiast za chwilę, godzina 18, sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Będzie też pogoda na jutro, a potem też świetna muzyka specjalnie dla Was. Między innymi po 18 Madonna, a także New Order.
1: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl.
2: Reklama. Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ale tu ruch.
2: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
1: O, kwiat pszczelej młodzieży.
2: Kwiat i doniczki. I to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
1: To zapylam tam
2: z tobą.
3: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HepaSlimin.
5: Proszę, HepaSlimin.

0: zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: A, jak przyjemnie w nowym niebie.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody. Poznań Dymienieckiego 38, Przymieszka pierwszego, Przeźmierowo Rynkowa 160, www.polody.pl.
2: Reklama. Audycję sponsorował właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl.
3: Poniedziałek, godzina 18, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
5: Sport w 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubów ligowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad zarządu federacji przy okazji zatwierdzenia regulaminów rozgrywek. Mowa o 10 lub 8 obowiązkowych Polakach w składzie. To oczywiście faza projektu, a w końcowej fazie jest nasza ekstraklasa. Do końca sezonu zostały dwie pełne kolejki plus 3 mecze. Ten pierwszy już dziś o 19 to dokończenie kolejki 32. Krakowia podejmie Radomiaka. Dla Pasów to ważne spotkanie, bo mają aktualnie tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.
4: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
3: Pogoda. Jutro chłodniej, spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu. Najpogodniej na zachodzie oraz nad morzem. Jeśli chodzi o temperaturę, do jutra 10 stopni w centrum, 14 na północy. Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, minęła godzina 18, poniedziałek i już za chwilę dowiecie się, w jaki sposób możecie zgarnąć bilety na koncert Dire Straits symfonicznie. Mariusz Stelmaszczyk, dzień dobry wieczór. Dajcie głośniej, bo to kawałek, którego po cichu słuchać się nie da. Bardzo proszę.

lubi złote przeboje. Beata Kozidrak, która zresztą codziennie po godzinie 12 w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych przebojach. Natomiast, proszę Państwa, kultowych przebojów świetnej aranżacji możecie posłuchać na żywo. A chodzi o Dire Straits symfonicznie.

Myślę, że wielu z Was zna twórczość Marka Knopflera i spółki. Zresztą pierwsze teledyski na MTV to właśnie grupa Dire Straits. No a Dire Straits symfonicznie to jest projekt, za którym stoją Kuba Badach, Marek Napiórkowski i Krzysztof Herdzin. A więc miks rockowej klasyki z orkiestrą symfoniczną. I mam dla Was podwójne zaproszenie na 25 maja, za 2 tygodnie w Warszawie. Proszę dzwonić i przekonać mnie, dlaczego to właśnie Wam należą się bilety. Ta podwójna wejściówka na Dire Straits symfonicznie oraz też za co lubicie i cenicie Dire Straits. Chętnie posłucham. 2 2 4 4 3 0. Więc dzwońcie, a już teraz w Radiu Złote Przeboje zespół New Order.

Take On Me w Radiu Złote Przeboje. Numer, który powstał, uwaga, trzy razy, tak jest. Najpierw w 1984 roku i kompletnie nikt nie zainteresował się tą piosenką, ale panowie z AHA się nie poddali i zrobili pewien lifting, no bo pojawiły się wtedy modne w latach 80. syntezatory, tak bardzo kochane również przez Włochów tworzących Italo Disco. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje czas na królową popu, no bo w międzyczasie podczas jej kariery na scenie pojawiła się cała masa artystek, jak Britney Spears, Christina Aguilera, Sabrina Carpenter, a ona nie pozwala o sobie zapomnieć, czyli Madonna. Ba, Madonna obiecała nam szalone, roztańczone lato, bo właśnie w lipcu, 3 lipca, ma ukazać się jej nowy album Confessions 2, będący kontynuacją płyty z 2005 roku. Zacieramy ręce i czekamy. Natomiast teraz czas na utwór American Pie, a więc cover i komedia romantyczna w jednym, bo piosenka została wykorzystana w filmie Układ prawie idealny. Sam film w sobie idealny nie był. Jeśli chodzi o piosenkę, sprawa wygląda zupełnie inaczej. Sprawdźcie, Madonna w Radiu Złote Przeboje. No.

Radio Złote Przeboje, człowiek, który występował naprawdę w świetnych kapelach, polskich świetnych kapelach jak Brygada Kryzys, a także Tilt. Mówię ci, że chodziło oczywiście o Tomka Lipińskiego. No a za chwilę m.in. Mysłowic oraz też dowiecie się, co łączy Madonnę z zespołem ABBA.

0: na audycję zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl. Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Buskozdrój.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na BRW.pl.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
12: Oglądamy coś razem?
13: Chętnie, poszukam jakiegoś serialu.
12: Mam coś lepszego.
13: Lepszego niż serial?
12: Jasne, nasze wymarzone mieszkanie do obejrzenia na żywo na dniach otwartych osiedla przy Unii. I aż 8% taniej.
13: O, no to jedziemy.
12: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla przy Unii do biura sprzedaży. Poznań, Unii Lubelskiej 6, lokal U2 od czwartku 19 marca do soboty 21 marca. Tylko teraz odbierzesz 8% rabatu na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na przyunii.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla przy Unii.
0: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
14: Utrudnienie na S5 na odcinku Żnin Zachód Biskupin. Awaria pojazdu, zablokowana jest tam cała jezdnia w kierunku Poznania. Uwaga też na innych drogach. IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami dla 14 województw. Bezpiecznie będzie właściwie tylko w zachodniopomorskim i na Podlasiu. W pozostałych regionach możliwe silne porywy wiatru, a lokalnie drobny grad.
5: Radio Złote Przeboje 884 FM.

Radiu Złote Przeboje Abba i Gimi Gimi, a więc kawałek, który opowiada o samotności i też pragnieniu bliskości. Bohaterka czuje się tutaj przytłoczona ciszą i szuka emocjonalnego kontaktu, którego nie ma. A tytułowe Give Me a Man After Midnight to nie tylko dosłowne pragnienie randki, ale po prostu człowieka, bo przecież nie będziemy bawić się samemu. Zresztą motyw tej piosenki i w ogóle twórczości Abby sprytnie wykorzystała Madonna, kiedy w 2005 roku ukazał się jej singiel Hang Up. A po Abbie i Madonnie wracamy na nasze podwórko zespołu Mysłowic. Pamiętam, że kiedyś grający na gitarze i klawiszach Przemek Myszor opowiadał mi, że czasem żałuje, że nie udało się z ich muzyką pójść no nieco dalej, zrobić tak zwanej kariery na zachodzie, no bo muzyka idealnie pasowała do tamtych czasów. Zabrakło jednak odpowiedniej promocji, no i może też trochę odwagi. Ale co by nie mówić, to kawał świetnej muzyki, tak jak chociażby krążek Miłość w czasach popkultury, bo tam wszystko się dosłownie zgadza. A Scenariusz dla moich sąsiadów to kawałek, w którym można się zakochać od pierwszych taktów. Naprawdę. Zresztą sprawdźcie. Radio Złote Przeboje. Już teraz Mysłowic. Scenariusz dla moich sąsiadów.

0: kawałkach. Człowiek wie, że to jest radio, złote przeboje, że gramy dla was najlepsze przeboje lat 80. i 90. A już teraz czas komuś wręczyć wejściówki. Tak jest, wejściówki na Dire Straits symfonicznie. Halo, halo, kto po drugiej stronie?
1: Michał.
0: Michał skąd?
1: Z Warszawy.
0: Mam dzisiaj bilety na Dire Straits symfonicznie, gdzie pojawią się tacy zacni artyści jak Kuba Badach, Marek Napierkowski, Krzysztof Herdzin. Będzie orkiestra symfoniczna, więc będzie na bogato. To powiedz mi, dlaczego to właśnie tobie powinienem wręczyć właśnie tą podwójną wejściówkę na 25 maja w Warszawie?
1: Ponieważ muzyka zespołu Dire Straits jest muzyką mojego życia. Jest to mój ulubiony zespół i w każdej aranżacji jest nie do przebicia.
0: A taki ulubiony kawałek Dire Straits, jakbyś na szybko miał wymienić, jakbym ci tak w środku nocy obudził i powiedział, ulubiony numer Dire Straits to?
1: Myślę, że Sultan Swings albo może... Mhm. Walk Alive.
0: No to już wiem, że rozmawiam z osobą, która ogarnia temat, a powiedz, kogo zabierzesz?
2: No myślę, że wypadałoby dziewczynę zabrać.
0: No wypadałoby, mogłaby się obrazić. Więc słuchajcie, w takim razie wybieracie się na Dire Straits symfonicznie. Dwa bilety do was lecą, więc udanej zabawy życzę.
1: Dzięki bardzo, do
0: jutro też po 18 szansa, żeby zgarnąć wejściówki na Dire Straits symfonicznie. A już teraz dajcie głośniej z radiem Złote Przeboje. Te zarządy.

Jedna z najbardziej charakterystycznych wokalistek, a więc Dolores O'Riordan i The Cranberries w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 19, a potem obiecuję, że będzie więcej świetnej muzyki podczas tego poniedziałkowego wieczoru. Między innymi zagram dżem, będzie też Lena, więc będzie eurowizyjnie, czy też Enrique Iglesias, który w zeszłą sobotę akurat dał całkiem zacny koncert.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
5: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Ulubiona kuchnia?
9: Wiadomo, włoska.
8: Lody?
9: No, włoskie.
8: Wakacje?
9: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
8: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
9: Fantastycznie!
8: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
10: Oglądamy coś razem?
11: Chętnie, poszukam jakiegoś serialu.
10: Mam coś lepszego.
11: Lepszego niż serial?
10: Jasne, nasze wymarzone mieszkanie do obejrzenia na żywo na dniach otwartych osiedla przy Unii i aż 8% taniej.
11: O, no to jedziemy.
10: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla przy Unii do biura sprzedaży. Poznań.

0: Lubelskiej 6, lokal U2 od czwartku 19 marca do soboty 21 marca. Tylko teraz odbierzesz 8% rabatu na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na przyunii.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla przy Unii.
1: Reklama. Na audycję zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl.
2: Na zegarach 19 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
3: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
4: Sport w 30 sekund.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek już za chwilę zagra o ćwierćfinał turnieju w Rzymie. Jej rywalką będzie Naomi Osaka, prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, czyli byłego trenera Polki. Ostatni jej mecz z Japonką był epicki, trwał 3 godziny, a Świątek wygrała 2 lata temu na French Open niemal przegrane spotkanie. Ciekawe osiągnięcie Portugalczyka João Cancelo, obrońca FC Barcelony, wczoraj cieszył się z mistrzostwa Hiszpanii, bo Katalończycy pokonali Real Madryt 2-0. Tym samym Cancelo został pierwszym piłkarzem w historii z triumfami w 4 najsilniejszych ligach w Europie. Wcześniej takie sukcesy odniósł w Turynie z Juventusem, z Manchesterem City i z Bayernem Monachium.
3: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
6: Pogoda.
2: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jest szansa, że możecie założyć, zwłaszcza rano, cieplejszą kurtkę, ponieważ temperatury spadną nawet do około 10 stopni. Jutro też uważajcie w centrum, na południu i na wschodzie, bo może popadać deszcz. Poniedziałkowy wieczór to jest bardzo dobry moment, żeby się doładować pozytywną energią. Za chwilę będzie co nieco Eurowizji, ale wcześniej Dżem, naiwne pytania, Mariusz Stalmaszczyk. Witam ponownie.

Radiu Złote Przeboje, Lighthouse Family, a więc brytyjski duet założony w Newcastle w połowie lat 90. Do tego duet, który postawił na swoim, no bo kiedy wyszła ich debiutancka płyta, to wcale ta piosenka, którą słyszeliście, nie podbiła listy przebojów. Radia i krytycy zwracali uwagę na zupełnie inne piosenki, a artyści zaparli się, że właśnie High jest absolutnie najważniejszą piosenką w ich twórczości, w ich artystycznym dorobku. No i udało się, bo kawałek grany do dzisiaj, często też wykorzystywany w przeróżnych reklamach. Natomiast przed nami 70. konkurs piosenki Eurowizji. Już w tę sobotę wielki finał w Wiedniu, a w tygodniu półfinały, gdzie trzymamy kciuki za Polkę Alicję Szępińską. Zresztą to już jutro, ten półfinał już jutro wieczorem. No ale jeśli jest temat Eurowizji, jest tak przebogaty, to wracamy teraz też do roku 2010, czyli do 55. edycji konkursu piosenki Eurowizji, gdzie wygrała Niemka Lena i kawałek Satellite.

Złote Przeboje Enrique Iglesias, który, jak opowiadali mi znajomi z Trójmiasta, zrobił wielkie show w minioną sobotę, gdzie nie zabrakło największych przebojów. Zresztą aż trudno uwierzyć, że ten facet jest po 50. Natomiast przy okazji koncertu oraz wczorajszego El Clasico, czyli meczu Barcelona-Real Madryt, przeczytałem, że ojciec Enrique Iglesiasa, Julio, wcale nie musiał być muzykiem, a piłkarzem, bo jako młody chłopak występował w rezerwach Realu Madryt jako bramkarz. No ale w wyniku wypadku samochodowego sportowa kariera została szybko przerwana, więc mogło to wszystko wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. No a w Radiu Złote Przeboje przenosimy się teraz do świata filmowego. 1985 rok, kiedy powstaje film Och, Karol, którego rozwiązłe życie początkowo jest sielanką, a potem kończy się, no, katastrofą. To właśnie do tego filmu powstał kawałek Baw mnie Seweryna Krajewskiego. Teraz słuchamy.

to mogły się pojawić wspomnienia, kiedy człowiekowi przypomina się 97 rok i konkurs piosenki Eurowizja, tak jest, bo to właśnie ten numer wygrał w 97 roku. No a za chwilę w Radiu Złote Przeboje, między innymi Michael Jackson oraz też Wanda Kwietniewska zespołu Wanda i Banda opowie wam, czego słuchała jako nastolatka.

0: audycję sponsorował właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl. Autopromocja.
1: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Reklama.

0: Nienuszka sama chodzi podczas tego poniedziałkowego wieczoru. Ja się zupełnie nie dziwię, kiedy pojawia się Michael Jackson, Smooth Criminal w Radiu Złote Przeboje. A już teraz czas na spotkanie z Wandą Kwietniewską z zespołu Wanda i Banda, która opowiada, czego się to kiedyś słuchało.
1: Dla mnie to jest czas końca mojej szkoły podstawowej, kiedy te dźwięki spadły na mnie jak grom z jasnego nieba, nie z żadnego radia w zasadzie, bo nie grano takiej muzyki wówczas. Kolega miał ciocię w Ameryce i ona mu przysyłała płyty, więc te płyty spotykaliśmy się, miał też dobry gramofon jak na owe czasy, nie Bambino, tylko jakiś lepszy, i słuchaliśmy tych płyt. I pamiętam, że właśnie Deep Purple, właśnie Cepelini wywarli takie wrażenie, brzmienia gitarowe, które oni w tamtym czasie osiągali, były... Ja pierwszy raz w życiu słyszałam taką muzykę po prostu, że można tak grać, że są takie instrumenty, że są takie wzmacniacze. Oczywiście jako tam 13-letni człowiek nie miałam pojęcia, co jest wzmacniacze, instrument i tak dalej. Chociaż oczywiście słuchałam również polskich wykonawców, wtedy jeszcze takich amatorów na przykład grających gdzieś tam po szkołach, domach kultury, i właśnie fascynujący był ten zespół taki w Elblągu, bo stamtąd pochodzę, który próbował naśladować utwory Deep Purple i Led Zeppelin i robili to zupełnie umiejętnie na tak beznadziejnym sprzęcie, ale chociaż wygrywali te wszystkie dźwięki.
0: A my posłuchajmy prawdziwego przeboju zespołu Wanda i Banda. Hi-Fi teraz w Radiu Złote Przeboje.

te przeboje Stevie Wondera, więc jeden z najbardziej uhonorowanych artystów w historii, mający na koncie, uwaga, 25 nagród tej Grammy. No i słucha się go za każdym razem z wielką przyjemnością. A my zaglądamy teraz do roku 1984. To wtedy odbyła się premiera filmu Akademia Pana Kleksa, czy też premiera filmu Seks Misja w reżyserii Juliusza Achulskiego. Odbyła się 56. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie statuetkę zgarnął, za najlepszy film oczywiście, film Czułe Słówka, między innymi z Jackiem Nicholsonem. Na telewizji wyemitowano pierwszy odcinek Policjantów z Miami, gdzie pojawił się dosyć znany muzyczny motyw, a więc Phil Collins i jego In the Air Tonight.

tym samym roku Michael Jackson odebrał 8 nagród Grammy za album Thriller. W 1984 roku powstał też zespół Guns N' Roses, czy też Bad Boys Blue, a zespół Jam wydaje Dzień, w którym pękło niebo.

No i w 1984 roku ukazuje się też The Power of Love, a więc kawałek Jennifer Rush, artystki, która pochodzi ze Stanów, ale największą karierę zrobiła w Europie. Absolutnie teraz jedna z najbardziej charakterystycznych ballad budująca napięcie. Posłuchajcie.

0: Dokładnie tak, pan Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 20. No i za chwilę obiecuję, że zagramy dla was między innymi Oddział Zamknięty. Będzie Kasia Nosowska i też będzie trochę o piosenkach Budki Suflera. Przekonacie się za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój

0: koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie. Reklama.
1: Dzień dobry, wieczór, minęła godzina 20. Mariusz Stalmaszczyk jestem i już za chwilę pewnego razu w muzyce, a więc Wojtek Babiarczyk razem ze swoimi gośćmi opowie wam o kilku naprawdę godnych piosenkach Budki Suflera.

0: Mam nadzieję, że rozpoznaliście ten zespół bez problemu. To Budka Suflera, która dziś zagra pierwsze skrzypce w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Niektórzy artyści do tego zespołu trafili naprawdę przypadkowo, jak choćby Tomasz Zeliszewski, perkusista grupy.
1: Dawno, dawno temu, kiedy, jak to zwykle w życiu bywa, przypadek sprawił, że w Lublinie na amatorskim festiwalu Giełda Piosenki poznałem czterech facetów, którzy wtedy tworzyli zespół Budka Suflera, na antenie już pojawiający się, natomiast w momencie przed pierwszą płytą. Tak mówię, przed pierwszą płytą, bo właściwie do dzisiaj, a zwłaszcza 50 lat temu, manie krążka winylowego, płyty, było czymś tak fenomenalnie ważnym, jak to były prawdziwe narodziny, narodziny gwiazdy. To było coś nieprawdopodobnego, cennego, które było przedmiotem wesnych pragnień i marzeń. No być może dzisiaj czymś takim jest Grammy, czy w świecie filmu Oscar. 50 lat temu, na początku lat 70. Nagranie longplaya to była legitymacja, dowód osobisty i to było artysta, który nagrał longplay. Tak to się wtedy mówiło. No, mógł przynajmniej pomyśleć o sobie. Chyba jestem artystą.
0: Tomasz Zeliszewski wielokrotnie w wywiadach wspomina postać, która była tak naprawdę siłą napędową całego zespołu i trzonem, która tworzyła te magiczne dźwięki, a mowa o Romualdzie Lipko, którego wspomina tak.
1: Niezwykle kolorowy gość, który ja... Dane mi było przyjrzeć się, szukam dobrego słowa, myślę, że słowo ewolucja jest niezłe. Nie wiem, czy najlepsze, ale niezłe. Ewolucji bardzo młodego człowieka, jakim był, gdy się poznaliśmy również przecież, i jego ewolucji jako kompozytora. Jak się poznaliśmy, myślałem, że on po prostu jest basistą. Naprawdę fajnie grał na basie. Za sekundę dotarło do mnie, że to, czy on gra na basie, czy na klawiszu, czy na gitarze, i na tym, i na tym, i na tym potrafi grać. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to, co u niego jest w środku, czyli piękne melodie. Całą twórczość Romka można określić jednym zdaniem. Romek pisał piękne melodie. Z każdym miesiącem, z każdym rokiem to wszystko było, zmieniały się style, czas biegł dla nas wszystkich sprawiedliwie, a wszystko to, wszystkie te dźwięki, które on proponował przede wszystkim zespołowi swojemu, Budka Suflera, były coraz dojrzalsze, coraz piękniejsze. Ja pamiętam, jak sporo razem pracowaliśmy. Polegało to na tym, że on miał fragmenty melodii, pomysłu i tak dalej. Lubiłem te momenty, przyznaję. Ja pomagałem układać to we frazy, akcenty. No, dobrze się rozumieliśmy w tym wszystkim. Wydaje mi się, że każde nasze spotkanie, jak nagrywaliśmy na przykład, byliśmy przed jakąś kolejną płytą, to myśmy codziennie siedzieli przy tym fortepianie. I pamiętam, jak on mi w pewnym momencie zagrał fragment utworu poważnego, który się potem do dzisiaj nazywa się Pieśń Pokorna. Czy kilka nut, które dzisiaj są znane jako piosenka śpiewana przez kobietę dmuchawce Lata w Sewiat. Fragment pochodu harmonicznego, znanego dzisiaj jako utwór Jest taki samotny dom. I tak dalej, i tak dalej. Ja nie mogłem uwierzyć, że to ten sam człowiek.
0: Zespół Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w radiu Złote Przeboje, ale to nie koniec wspomnień. Już za kilka minut pojawią się tutaj niezwykłe osobowości muzyczne, które opowiadać będą, jak tworzyły się te najsłynniejsze muzyczne dzieła zespołu Budka Suflera. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: To jeden z najbardziej mrocznych, jak dla mnie, kawałków zespołu Budka Suflera, słynna Noc Komety, a słowa do tej piosenki napisał Marek Dutkiewicz, który tak wspomina pisanie tej piosenki.
1: Noc Komety nawiązuje do takich moich dosyć ostrych narkotycznych doznań, nie da się ukryć, że poczęstowano mnie prawdziwym LSD, prawdę mówiąc, nie bardzo wiedząc, co mnie może spotkać, to gdzieś tam się domagałem tego eksperymentu na własnym organizmie i dosyć naprawdę taka niespotykana, banalna noc mnie spotkała. I to, co więcej, dostawcą tych specyfików dla Jefferson, Jorma Kaukonen, to był taki kolega, z tym tam najbliżej właściwie sporo czasu spędziłem, Finn, który potem założył własny zespół Hot Tuna. Dostawcą tego kwasu dla nich to był wybitny chemik, aptekarz, który chlubił się tym, że kurier z Anglii do niego przylatywał, żeby zaopatrywać w taki czysty towar zespół The Beatles.
0: Marek Dutkiewicz jest nie tylko autorem tej piosenki, czyli Noc Komety, ale także chyba najbardziej znanego przeboju Budki i Suflera.

0: To jedna z tych piosenek Budki Suflera, która zdecydowanie łączy pokolenia. Słynna Jolka, Jolka. Tekst do tej piosenki napisał Marek Dutkiewicz, który niedawno zdradził nam historię powstania tak naprawdę tekstu do tej piosenki.
1: W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, od tej Jolki, którą znamy, ale była no przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. To był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. I ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, no pozwolę sobie jeszcze raz.
2: Ten test, tak?
1: Tak, test Wznieść Zdrowie, anonimowej recepcjonistki z hotelu Polonez w Poznaniu, której zaproponowałem, że zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daje jej ten tekst do przeczytania, jeszcze nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę, nieco osobliwo. Drugim, my przeranżowali to oczywiście, mnie Tegiurewski bardzo skutecznie tam pomagał. Drugim problemem był Felicjan Andrzejczak, ponieważ to była pierwsza Budki sesja z nim. I nie byliśmy pewni, czy on udźwignie to wyzwanie, ponieważ ta Noc Komety, o której wspomniałeś, a także Czasołowiu, to były dwie inne kompozycje Romka, opatrzone moim tekstami. No i ta sesja no, zaowocowała trzema takimi chyba jednak dosyć konkretnymi utworami. I okazało się, że tak, że Felicjan, ja do końca nie jestem pewien, czy on wiedział, o czym on śpiewa, ale to może nie było najistotniejsze, ponieważ podołał naprawdę. Do Jolki podszedł dwa razy. To się nazywa takie take-ity, czyli te podejścia. I każdy był świetny, także właściwie każdy z nich mogliśmy zagospodarować.
0: Zespół Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce, a zespół swoją wielką popularność zawdzięcza także telewizji. I o tym wielokrotnie w wywiadach powtarzał Romuald Lipko.
3: Jak się występiło gdzieś w telewizji, to wtedy telewizja nie miała takiej możliwości wielokanałowości, prawda, jak w tej chwili, bo teraz to nie wiadomo, ktoś mówi, występowałem w telewizji, ale na którym? Na setnym kanale, bo to. Wtedy się występowało na jednym kanale, albo na drugim, i cały ten kanał oglądali wszyscy, więc oczywiście to otwierało wiele drzwi. To jest fajna taka cecha. Ja z niej nigdy nie korzystałem na wyrost, nigdy się tym nie popisywałem, nigdy, zresztą mam takie dosyć czyste, że bo to internet nie oszczędza, więc gdyby ktoś mi tam mógł coś wypomnieć, to by mi pewnie wypominali. Więc jakoś nie ma czego wypominać, ale wiele razy wywoływało twarz moja, mówię tu za siebie, wywoływała taką czy inną życzliwość i czasami nawet jak były wędliny na kartki, to tam trochę jakiegoś lepszego schabu pani odpożyła na boku. Oczywiście tyle na tą kartkę przysługiwało, no ale może tego ze środka, a nie z brzegu. Natomiast jedną z takich zabawnych historii w dwóch słowach powiem, że i to był rzeczywiście apogeum czaru rozlewanego przez znajomość twarzy z telewizji, bo myśmy mieli bardzo dobrą karierę w NRD, w dawnych Niemczech socjalistycznych, i tam celnicy i ich pogranicznicy to byli ludzie automaty, to byli ludzie pozbawieni jakichkolwiek odczuć ludzkich, oni po prostu działali jak automaty i tak dalej, i tutaj. I się nagle, i w związku z czym, że myśmy tam grali koncerty, mieliśmy pieniądze niemieckie tam i myśmy mogli czasami kupić więcej niż normalny turysta, czyli mogliśmy jakieś buciki dziecięce kupić, bo mieliśmy pokrycie na te marki zarobione tam u nich. No i normalnie trzepali wszystkich. I raz żeśmy podjechali na granicy i taki dorodny Niemiec krzyknął: Die Blaue Taube, Budka Suflera. Die Blaue Taube to był tytuł i tylko gwiazda, a blask jest nikomy naszego utworu zagranego w języku niemieckim, i on nas widział na takim programie Rundfunk, czyli to takie były programy dla przedowników pracy, w telewizji pokazywane, to szło całą sobotę, myśmy tam grali właśnie samego, oni grali porwową dziewczynę, myśmy no i on, i jeżeli nas celnik niemiecki powiedział idźcie. Na twarz przepuścił, to znaczy, że ten czar był rzeczywiście mocny.
0: Budka suflera towarzyszy nam w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje, a już za moment razem z Krzysztofem Cugowskim wspominać będziemy pierwsze nagrania tych najważniejszych piosenek dla Budki. Zatem zostańcie z nami.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Zespół Budka Suflera gra dziś główną rolę w programie Pewnego razu w muzyce w radiu Złote Przeboje. Dla wiernych fanów zespołu jedną z najważniejszych piosenek jest także ta piosenka. To słynny Sen.

0: Budka Suflera był podobno bardzo sceptyczny do tego, żeby nagrać ten kawałek. O całej tej sytuacji opowiedział nam kiedyś Romuald Lipko.
1: To się rodziło, to się taka decyzja, no myśmy byli młodzi, bo może nie młodzi tak wiekiem, bo mieliśmy po 24 lata, ale młodzi w naszych nadziejach, w naszych oczekiwaniach, i to ja byłem zawsze zwolennikiem nagrywania swojego. Tak zresztą nawet koncepcja nagrania jakiejś płyty coverowej, na przykład przez Budkę Suflera, upadała zawsze przed mój zdecydowany sprzeciw, bo mówiłem, jeżeli mamy potencjał pisania samemu utworów, to czego mamy nagrywać covery? To może na emeryturze, dla rozrywki od teraz ewentualnie, ale też po co? Nigdy się nie dociągnie. To jest jeden z dwóch przypadków, bo potem żeśmy nagrali taki z Wielkim Andrzejem Nocką Mety, który jest utworem Eloja niemieckiego zespołu.
2: To były tego typu obiekcje. Ten utwór niezwykle nam się podobał. Myśmy byli nim zachwyceni, ale była taka to trochę decyzja dla nas podjęta, bo z nami się wtedy przyjaźnił, myśmy się przyjaźnili. No dzisiaj sam przyjaźnimy z redaktorem Jerzym Janiszewskim, który był takim dobrym duchem naszego zespołu. I on nam to doradzał. Mówi, słuchajcie, jak się boicie, jak nie macie, bo już był napisany Cień Wielkiej Góry, już był napisany Jest Taki Samotny Dom, ale była wciąż ta obawa, jak zostanie przyjęta tego typu muzyka. To jest kontekst czasów, to jest kontekst popularności czerwonych gitar, skaldów, no to co? Takich zespołów, które wtedy królowały na polskim tym. Byśmy byli taką awangardą, taką alternatywną zupełnie wręcz propozycją, dziś razem z Breakoutami, z SBB, które grało fenomenalną muzykę instrumentalną, z Cześkiem Jemenem, a cała reszta polskich, które grali, polskie zespoły grały muzykę taką, no bardziej użytkową, tak bym powiedział, taką bardziej taneczną. W związku z tym ten nasz niepokój i niepewność miała uzasadnienie. Stąd się brały te obiekcje, ale kiedy żeśmy dostali tekst już od Adama Sikorskiego, to wiedzieliśmy, że mamy w ręku coś ważnego i coś mądrego.
0: Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Krzysztof Cugowski to niewątpliwie jeden z najważniejszych głosów zespołu Budka Suflera. A jak trafił do tego zespołu?
3: Chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić, więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze, ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać. Grałem przede wszystkim na fortepianie bez miłości, bo byłem wtedy młodzieńcem, dzisiaj jestem dorosłym bardzo człowiekiem, także jestem leniwy, więc nie chciałem mi się ćwiczyć, a grze na fortepianie bez ćwiczenia to nic nie ma. Więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. I właściwie po maturze, dopiero już na studiach, z kolegami, to absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitarach. No i kiedyś przyszli do mnie, zaczęli grać. I ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i tak to się zaczęło. I to był przełom 69. i 70. roku, czyli niestety bardzo dawno temu. I nigdy nie myślałem, że stanie się to moim zawodem. Ale to zawsze los człowiekowi płata najróżniejsze figle i mnie także takiego figla spłatał.
0: Do dziś Krzysztof Cugowski z wielkim sentymentem wspomina te pierwsze nagrania tych wielkich, złotych przebojów zespołu Budka Suflera.
3: No więc pierwszą piosenką to był bardzo, bardzo śmieszna historia, bo to myśmy pierwszą taką sesję nagraniową dokonali chyba na wiosnę 70. roku i nazywała się ta piosenka Blues Maxwell Georgia. I to jest, zresztą było na tej takiej historycznej płycie Underground. I ten Blues Maxwell Georgia to jest taki właściwie stereotypowy blues z tekstem a Aleksandra Migo. Żeby było śmieszniej, to się później okazało, że jest to gość, który jest etatowym pracownikiem służb bezpieczeństwa. Później okazało się, że jest szefem paszportówki w Jaśle, także ku różnym wesołom. A to był gość bardzo taki zaangażowany, przeciwko ustrojowi i tak dalej, ale musiał gdzieś pracować, także potem się okazało. I ten Blues Maxwell George'a to był pierwsza piosenka, która była nagrana w 70 roku. Zresztą komicznie to brzmi, jak teraz odpaliłem to, to byłem pod wrażeniem.
0: Zespół Budka Suflera gra dziś pierwszą rolę w programie Pewnego Razu w Muzyce. W radiu Złote Przeboja już za kilka minut dowiemy się, czy były kłótnie w zespole i jak radzili sobie z niedoborem instrumentów. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
4: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 88.4 FM.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: A, dokąd lecisz, Biedronko?
4: A, do takiego dużego sklepu, Żabko.
3: A co to za sklep?
4: To sklep Ogród. Mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
3: Kumam.
5: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
17: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
18: Sprawdź to sam, Checkit Out kusi ceną każdy dział.
17: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Zespół Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu pewnego razu w muzyce w radiu Złote Przeboje. Początki zespołu nie były tak bardzo kolorowe, problemem stanowiły instrumenty, których w latach 70. było bardzo trudno zdobyć na polskim rynku.
1: Wszystko było problemem. Ja pamiętam pierwszą gitarę, jaką miał gitarzysta, to była gitara Samba, czyli to był taki wytwór polskiej myśli technicznej. To była gitara elektryczna, ale tylko z nazwy, bo przystawki, które miałeś, nie nadawały się do niczego. Lutniczo było tak, że on gryf się mniej więcej po tygodniu wykrzywiał, więc to nie stroiła ta gitara i elektrycznie była do niczego. No więc trzeba było ją modyfikować. Wtedy nasz gitarzysta miał taką gitarę. Przystawki robił mu kolega, który zajmował się stroną techniczną. Przystawki były zrobione z pudełek po akronie dla starszych. To był taki wynalazek na gardło. Jak kogoś bolało gardło, tam teraz jest z tych specyfików całe masy, a wtedy był akron i on był w takich żółtawych pudełkach, na wymiar idealnie jak podstrunnica, także to się nadawało fantastycznie, a było wiercone, były magnesiki nawijane, no i to była ręczna robota absolutnie. I na tych, i z tymi przystawkami do tej Samby, no to ta gitara, pomimo tego, że ona nie chciała stroić, ale to jej się tam jakiś pręt wkręcało dodatkowy, bo no to na razie to pełne chałupnictwo. Wzmacniacze to było kilka takich wynalazków. Były polskiej produkcji dwa wzmacniacze Ampli 45 i Ampli 75, miało oko magiczne, oczywiście lampowe wzmacniacze, wydające wszystko możliwe z siebie, głównie ciepło, bo one się grzały potwornie, zgrały okropnie, ale było. No i teraz był następny problem, było z kolumnami. Kolumny można było zrobić, powiedzmy, samą skrzynkę samemu, ale głośniki, więc na przykład basiści to kradli głośniki z tych szczekaczek, które były na 1 maja ustawiane. Tam były głośniki 25-watowe, dosyć duże, niewiadomego pochodzenia, ale one tam były, no i koledzy tam pod osłoną nocy wyciągali te głośniki i w takiej kolumnie było basowej dwa takie 25-watowe głośniki, no to była po prostu śmiertelna moc, 50 wat miała kolumna i to ampli to zasilał, on potworne różne cudeńka. Natomiast jeżeli chodzi o gitarę, tak zwany przester, czyli efekt, który powodował, że przedłużenie dźwięku gitary, to był robiony w naszym przypadku za pomocą magnetofonu Tonetka. Włączało się gitarę w wejście mikrofonowe, potem naciskało się nagrywanie, odkręcało się nagrywanie do dechy, czyli z punktu ten dźwięk był zniekształcony i z wyjścia wchodziło się na wzmacniacz i to wydawało rzeczywiście taki potwornie rzężący dźwięk, nam się wydawało, że fantastyczny zresztą.
0: Krzysztof Cugowski, jeden z najważniejszych głosów Budki i Suflera, kiedy kilka lat temu media w Polsce obiegła informacja, że Krzysztof odchodzi z Budki i Suflera. Niektórzy fani tego zespołu aż zaniemówili, ale co było przyczyną odejścia Krzysztofa Cugowskiego z zespołu, o tym już teraz opowie nam Tomasz Zeliszewski.
2: Krzysiek, no, miał i argumenty, i prośbę taką, że no słuchajcie panowie, no nie młodniejemy, no wasz warsztat pracy można kupić, mój nie, no zdrowie, czas biegnie, jesteśmy coraz starsi i no dobrze, potem no poza tym, no wiecie chłopaki, no mam dwóch synów, bardzo zdolnych artystów, no dopóki my gramy, no nie mogę im pomóc, poświęcić się, coś z własnymi dziećmi zrobić. No pytanie i argumentacja szczera, no i przemawiająca i do Romka, i do mnie. Następny wątek, no słuchajcie chłopaki, no to jest też no coś takiego jak, no ja chciałbym jeszcze, póki śpiewam, póki działamy, nie jesteśmy aż tak wiekowi, to chciałbym coś no mam jakąś swoją ulubioną muzykę, coś chciałbym może w tą stronę, a dopóki gramy, no to no Budka jest Budka, no mamy swoje priorytety, mamy swoją stylistykę, publiczność, która czegoś od nas oczekuje. No i te wszystkie argumenty no ludzkie i no, no dobrze, no dobrze. No to tak zróbmy, tylko zgodzi się pan ze mną, że to nie są przyczyny z gatunku płaszcza i szpady i zdrady czy konfliktu, tylko no tak naprawdę zrozumienie jednego kumpla przez drugiego. W związku z czym no taką decyzję podjęliśmy. Ja osobiście myślę, że Romek też, nie komentowaliśmy tego. Więc zaakceptowaliśmy to razem z Romkiem z powodów normalnych, zwyczajnych, ludzkich.
0: Zapewne wielokrotnie wieczorami będziemy sięgać do tych niezwykłych historii, mogę śmiało powiedzieć, kultowej polskiej formacji Budka Suflera, która była gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Reklama.
8: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Godzina 21 już minęła i za chwilę posłuchacie rozmowy z aktorką Anną Dareszowską, którą przeprowadził Piotrek Jaworski. No a teraz dajcie głośniej w Radiu Złote Przeboje. Roxette.

0: Słuchacie radia Złote Przeboje. Zaczynamy program Cała Muzyka, a w nim dzisiaj jedna z najpiękniej śpiewających i najbardziej uśmiechniętych polskich gwiazd, Anna Dereszowska. Dobry wieczór. Zaczynamy?
1: Zaczynamy.
0: To ja wam przedstawiam w programie Cała Muzyka w radiu Złote Przeboje Prymuskę. Z tą Prymuską to ja wcale nie żartowałem.
1: No, ja się zgadzam z tobą, absolutnie, zawsze tak było.
0: Anna Dereszowska Prymuską była, prawda?
1: Była, co więcej jest, chociaż ja już mam więcej luzu w sobie. Już tam troszkę spuściłam z tego swojego balonika bardzo napiętego powietrza troszkę i bardzo mi z tym dobrze. Im jestem starsza, tym więcej tego powietrza uchodzi. To jest ekstra. Nie mieć takiego...
0: Nie przejmować się za bardzo.
1: Nie przejmować. Przyzwyczajona jestem do tego, że ludzie może nie do końca kojarzą, ale jednak coś tam gdzieś im, wiesz, gdzieś dzwoni.
0: Że skąd ja ją znam, tak?
1: Kurde, że to jakaś tam gdzieś z przedszkola. Nie, wiesz, ze szkoły może się znamy coś. Tak, no bo wiesz, parę lat jednak minęło, ja zazwyczaj chodzę bez makijażu, więc nie wyglądam jak Korba, ani jak Dereszowska ta ze zdjęć. No i tak jestem przyzwyczajona, że tak jednak zawieszą oko i tak pomyślą, kto to, a przychodzę na siłownię, no i normalnie wszyscy się patrzą na Gosię. No to jest po prostu, bo wygląda jak milion dolarów.
0: Żartujesz, a nikt na ciebie.
1: Nikt nawet oka nie zawiesi, no błagam cię.
0: Ładnie.
1: Ale to bardzo śmieszne doświadczenie, naprawdę.
0: No śmieszne. I kto to mówi? To mówi Anna Dereszowska, która jest energetyczna, która jest uśmiechnięta, która jest dynamiczna, która jest zapracowaną mamą też.
1: Oczywiście,
0: przy okazji.
1: Że tak.
0: A ja zacząłem od tej Prymuski na początku, bo ja się chciałem zapytać, jak to było kiedyś, bo Prymusów to się nie lubi.
1: Nie, ale wiesz co, ja byłam chyba, bo ja generalnie jestem osobą taką bardzo otwartą, radosną, wesołą. Ja lubię ludzi, lubię życie. Nad czym akurat wracając do mojej Gosi, Gosia ubolewa, bo ja na tyle lubię życie, że nie jestem w stanie schudnąć.
0: Co ty opowiadasz?
1: Naprawdę. Ona mnie biedna tyle już rok się, znaczy, oczywiście przez to jestem mega sprawna i dobrze się czuję w swojej skórze i ja lubię się ruszać, więc to jest super przyjemne, ale no nie wyglądam jak, wiesz, fit model, no i ona się tak czasem widzę, zastanawia i tak mnie podpytuje, Ania, co ty jesz? A my na przykład wczoraj wracając, tylko może nie mówcie tego nikomu. Wracałam z teatru, było bardzo późno już naprawdę. No i co zrobiliśmy? Pojechałyśmy na fast fooda.
0: Wiesz co, ja chciałem o tej diecie pogadać, ale tak naprawdę na samym końcu. Ale skoro już jesteśmy.
1: No.
0: To tak, jak coś nie ma, jak to się nazywa, gluten, tak, to ty dodajesz we własnym zakresie, tak? Jak
1: no coś... nie, aż tak nie, ja bardzo chciałabym być i to jest super ten trend vegan friendly i jest naprawdę super i na przykład używam bardzo dużo kosmetyków eko, bio, z tymi certyfikatami, to i widzę rezultaty, to pięknie działa, też mam taką satysfakcję, że jednak nie krzywdzę naszej planety pięknej, nie przyczyniam się w jakimś przynajmniej minimalnym stopniu, staram się nie przyczyniać do tego, żeby ją degradować. No ale tak jak mówię, no lubię życie i jednak czasem, kurczę, no przepraszam, ale czasem zjeść takiego steka. O Jezu, kręciliśmy taki program, no i my byliśmy z moim cudownym tatą, naprawdę było fantastycznie, poleciliśmy do Korei, do Seulu. No i tam zostaliśmy właśnie zaciągnięci do... Raz, że byliśmy na takim targu rybnym. Kurczę, to po prostu było niesamowite. No ale to nie jest vegan friendly miejsce.
0: Nie.
1: Zdecydowanie. A dwa, no byliśmy właśnie na stekach. No... Nie, no nie ma soi takiego steku, no nie ma.
0: Słuchaj, ale to naprawdę wszystko to, co mówisz, to jest naprawdę cudowne, bo jak się okazuje, są ludzie, którzy normalnie jedzą, normalnie żyją i normalnie się życiem cieszą.
1: Nie, ci po drugiej stronie, wegetarianie, weganie, jarosze, też są jakby normalnie jedzą i zresztą takie jedzenie może być przepyszne, absolutnie, jeśli ktoś potrafi to robić, no to i potrafi operować, bo to o to chodzi przyprawami. Bogactwo przypraw jest naprawdę olbrzymie, jeśli się odpowiednio doprawi tą, nie wiem, soję, tą
0: tofu,
1: no tego naprawdę...
0: Szukamy w pamięci, bo boję się
1: trzy.
0: Na tym poznamy.
1: Nie, tego jest sporo, tylko to naprawdę trzeba umieć zrobić i to może smakować wyśmienicie. Zresztą Warszawa jest, nie wiem, czy wciąż jeszcze, ale chyba 2 lata temu była po żebym teraz nie skłamała, ale chyba po Nowym Jorku, miastem, w którym można było znaleźć najwięcej wegańskich i wegetariańskich knajp na świecie. Więc ten trend jest tutaj bardzo silny i ja się z tego bardzo cieszę. Bardzo bym chciała, ale czasem, no niestety, się skuszę. Chociaż też staram się, żeby u mnie w domu jak najwięcej jadło się warzyw, owoców i są takie dni w tygodniu. Nie jemy mięsa dużo, jemy mięso, nie wiem, 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, a tak staramy się jednak jeść bardzo dużo zieleniny. To jest ekstra.
0: O, czyli równowaga musi być zachowana.
1: Ale jak już tak jak o tej zieleninie zaczęłam mówić, to się smutna zrobiłam.
0: Właśnie skrzywiłaś się trochę, no co ja będę wam opowiadał?
1: Nie.
0: Ania Deryszowska, bardzo mi miasta w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę sobie pogadamy o miłości. Możemy sobie pogadać?
1: Wspaniale.
0: Super.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.

0: Anna Dereszowska, aktorka śpiewająca, aktorka piosenkarka.
1: O matko boska.
0: No tak, no. Na pewno wiele talentów pominę, ale mieliśmy pogadać o miłości. O flirtowaniu może będzie zaraz. Ale najpierw muszę cię zapytać o twojego pierwszego chłopaka, bo ja słyszałem, że tego miałaś już w szkole podstawowej.
1: No pewnie. O Jezu, ale każda dziewczyna miała w szkole podstawowej jakąś swoją sympatię. Ja też taką miałam. To był Łukasz. Miał brata bliźniaka.
0: Nie myliłaś się?
1: Nie, bo nie byli podobni.
0: Aha.
1: Nie. Na szczęście. Łukasz był szczupły, ciemnowłosy i taki w typie, kurczę, nie wiem jak teraz wygląda, ale kiedyś był taki... Jak Keanu Reeves troszkę.
0: No.
1: A brat
0: ja
1: był
0: rozumiem.
1: Z kolei miał burzę loków. O, proszę, patrzę naprzeciwko.
0: Coś tam jeszcze zostało na
1: Coś
0: głowie.
1: Coś jeszcze zostało. Tak. No i to było, kurczę, to była przygoda wielka, bo do mnie, do domu ze szkoły podstawowej trzeba było przejść przez cmentarz, no i Łukasz mnie odprowadzał przez ten cmentarz do domu. I było takie miejsce rozdzielnia ciepła, taki żółty barak,
0: tak, gdzie tam rury.
1: Ciepła. No i przy tym baraku odbyliśmy pierwszy pocałunek.
0: O Jezu, jakie romantyczne.
1: Jeden z niewielu, bardzo to było romantyczne, żółty barak za murem cmentarnym. Ładnie brzmi, prawda?
0: Cudowne.
1: Ale wówczas po prostu to mi się jawiło jako najbardziej romantyczne miejsce ever. No i tak gdzieś tam w pamięci pozostało.
0: Fajne takie wspomnienia są. Flirtować lubisz?
1: Bardzo, bo flirtowanie jest cudowne i nawet my sobie tutaj siedzimy, teraz uśmiechamy się do siebie,
0: no tak.
1: I jest to swego rodzaju flirt.
0: No właśnie chciałem o tym pogadać, tak, w takim fajnym włoskim stylu, prawda?
1: No,
0: Włosi,
1: prawda?
0: Włosi się uśmiechają do siebie nawzajem i gdzieś...
1: Prawią sobie komplementy,
0: tak
1: potrafią je przyjmować. My może już nauczyliśmy się prawić komplementy Polacy, natomiast absolutnie nie potrafimy ich przyjmować, zawsze się krygujemy. Mówimy koleżance, pięknie wyglądasz. Nie, słuchaj, to taka sukienka, to wczoraj kupiłam w jakiejś sieciówce, ale ja nie mówię o sukience, mówię o tym, że ty pięknie wyglądasz w całości. A nie, dziękuję. W sumie
0: nie,
1: jestem
0: ja
1: niewyspana,
0: właśnie
1: wiesz.
0: Nie, siłowni wyszłam tak,
1: no,
0: że zacytuję sprzed paru minut, tak?
1: Ale nie powiedziałam, że nie wyglądam pięknie.
0: Ach, tak? Uwielbiam to.
1: Więc fajnie jest mówić innym ludziom. To jest naprawdę cudowne mówić miłe rzeczy, tym bardziej, jeśli są szczere. I fajnie jest słyszeć miłe rzeczy. Uczmy się tego, żeby naprawdę mówić dziękuję, cieszę się, że to zobaczyłaś, dobrze się czuję w swojej skórze, a nie właśnie się krygować i bo dużo pracy wkładamy w to, żeby dobrze wyglądać i trzeba to naprawdę doceniać, że inni to widzą.
0: A słowo flirt ma u nas takie zabarwienie, takie...
1: Bo, wiesz, to pejoratywne, bo jak
0: właśnie,
1: ktoś, jak jest flirciara, no to od razu się o niej myśli, że to jest taka, wiesz, no nie będę tutaj przytaczała innych określeń, ale nie myśli się o tej kobiecie dobrze. Co dziwne, jeśli się mówi flirciarz, to inaczej brzmi. To
0: tak.
1: Jest fajny facet, wyluzowany, sympatyczny. Dużo mamy jeszcze do przepracowania, naprawdę bardzo dużo. Ale to idzie wszystko, mam wrażenie, w dobrym kierunku. Mamy kilka wspaniałych kobiet, które głośno mówią o zmianie w podejściu do traktowania płci. Nie wiem, Ania Rubik, fantastyczna ambasadorka tego trendu, bardzo dużo robi, no i też świetnie o tym mówi, naprawdę. Jest przygotowana, to jest mądra dziewczyna bardzo, więc trzymam kciuki, żeby takich kobiet więcej w Polsce, odważnych.
0: I każdego chyba trzeba by wysłać na wycieczkę do Włoch.
1: Do tych południowych krajów,
0: tak.
1: Bo oni mają pewnie przez klimat, w którym żyją, przez ilość słońca, są po prostu inaczej nastawieni do życia. Ale u nas też mamy parę pięknych miesięcy, bardzo słonecznych. Korzystajmy z tego naprawdę i jakoś tak właśnie uśmiechamy, bo to jest niesamowite, jak się człowiek, nie wiem, czy państwo wiedzą, mózg człowieka jest tak skonstruowany, że nawet jeśli się na siłę człowiek uśmiechnie, to i tak mózg wytwarza endorfiny, bo to jest wszystko ze sobą skorelowane, tutaj połączone w jakiś sposób, więc kurczę, nawet czasem jak wstajemy lewą nogą i jest szaro, buro i ponuro na dworze, powiedzmy sobie piękny nowy dzień, będzie super dzień i po prostu ten dzień się staje super, naprawdę, więc mówmy sobie tak i to naprawdę dużo robi. robi. Ja wiem, że mówię jak jakaś czarownica nawiedzona.
0: No to fajne jest.
1: Ale tak jest w istocie, spróbujcie.
0: A z drugiej strony, a dlaczego miałabyś nie być czarownicą? Dlaczego nie?
1: Nie, ja znam parę takich czarownic. Różdżka, Magda.
0: O, proszę.
1: No, nazwisko zobowiązuje, prawda? Więc wprawdzie pisze się troszkę inaczej, ale jednak Madzia jest czarownicą, naprawdę. Ona sobie wizualizuje różne rzeczy i te rzeczy, może nie od razu, ale w jakiejś perspektywie czasowej się wydarzają. I to też jest dla mnie inspiracja. Ja się od Magdy bardzo dużo nauczyłam i wciąż się uczyć. Piszemy do siebie po emisji ostatniej właśnie Ladies. Tu screenshoty dziewczyny wysyłały, o proszę. Kocham was, oglądać będę nas. Matko Boska, ja w samochodzie jadę z Elbląga, kocham was, pisze Kuna. Rózga pisze, kocham was. Potem są zdjęcia, potem Rózga, Boże, jak my musimy zrobić drugą część. Piszcie do Saromona, żeby pisał. Olszuwa, jakie my super jesteśmy, super. No i tak powiem ci, i tak się właśnie wspieramy. Kurczę, jak wy tam jesteście po drugiej stronie i też chcecie, żeby była druga część Ladies, piszcie do Saromona.
0: Tak, do Saromonowicza, który tak napisał cudowny scenariusz.
1: I do Tomka Koneckiego, piszcie i ciśnijcie tych chłopaków, żebyśmy naprawdę, bo my już bardzo, bardzo byśmy chciały zrobić drugą część rzeczywiście, bo to było no raz, że my się fajnie bawiłyśmy, ale też dałyśmy wam, zdaje się, dużo radości.
0: O Jezu, tak, naprawdę tak, naprawdę tak. Ja jestem facetem, przecież to jest film, w którym rządzą kobiety, to jest film o tym, że kobiety są silne.
1: Ale mężczyźni lubią ten film.
0: I fantastyczne, tak, i właśnie chciałem powiedzieć, że ja go po prostu uwielbiam. Tak.
2: Ania Deresowska, fantastycznie śpiewająca aktorka. Dzisiaj gości w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Bądźcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.

0: To jest radio Złote Przeboje. To jest program Cała Muzyka, a w nim dzisiaj uosobienie optymizmu. Wiecznie uśmiechnięta, cudownie grająca, fantastycznie śpiewająca aktorka Anna Debeszowska.
1: O Śląsk muszę jeszcze zapytać na chwilę, no bo tam tak naprawdę zaczęła się twoja przygoda i z aktorstwem, i z muzyką. Jak pamiętam, szkoła muzyczna, klasa fortepianu, tak? Tak to było?
2: Nie. Szkoła muzyczna w klasie fortepianu skończył mój brat. Ja skończyłam studium muzyczne w klasie fortepianu. Bo to zdecydowanie jakby zakres pracy, którą musiałam włożyć, był mniejszy niż w szkole muzycznej. Niemniej na tym fortepianie grałam, bo w tej chwili już nie gram, gdybym miała usiąść. Coś tam poplumkam, czytam nuty, to mi bardzo pomaga.
1: Dla Elizy potrafisz? Potrafiłabyś?
2: No, dla Elizy potrafię.
1: Od tego się chyba zaczyna,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, tak, to są takie tam pierwsze kroki. Ale to że grałam bardzo, na pewno mi pomaga w uprawianiu mojego zawodu, a przede wszystkim tej jego muzycznej odnogi.
1: Bo na tym Śląsku już ustaliliśmy, uczyłaś się grać na fortepianie, ale tam też, jak to się mówi, deklamowałaś piękne wiersze, to były występy na scenie pierwsze i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, to jeszcze w szkole podstawowej rzeczywiście miałam wielką przyjemność. Moi koledzy nie lubili, znaczy lubili, bo to była wolna lekcja, taka luźna, muzykę. Natomiast jak trzeba było coś tam zaśpiewać, no to już tak niekoniecznie. Natomiast ja byłam jako ta prymuska, zawsze rączka w górze. To ja pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik. Jak w Szyreku.
1: Nie, tak było w naszej wersji, polskiej.
2: No i rzeczywiście wstawałam i dumna z siebie tam odśpiewywałam różne roty i inne. I to było bardzo, bardzo zabawne, a potem w liceum za namową tak naprawdę mojej pierwszej macoszki Teresy Baranowskiej trafiłam do Pałacu Młodzieży w Katowicach pod skrzydła pana Jerzego Pońskiego. I on gdzieś tak mnie trochę pchnął, tak mnie dziobał z tyłu, mówił: idź, spróbuj, nadajesz się, a ja tak nie bardzo wierzyłam w swoje siły, zupełnie szczerze. No ale chyba miał rację, zdaje się, bo się dostałam za pierwszym razem.
1: ale niewiele brakowało, żebyś została albo lekarzem, albo architektem.
2: Lekarzem, wiesz co, to jeszcze wiesz, na początku liceum miałam takie, no bo mama lekarka, tata lekarz, no tak wiadomo było, że Deresz, mój brat, nie pójdzie w ich ślady, a tak się jakoś wydawało, że no ktoś powinien tę pałeczkę przejąć. Ale z chemią byłam bardzo na bakier, nienawidziłam chemii. Jeszcze fizyka, biologia super, natomiast chemia, no niestety nie bardzo.
1: Skąd się ta architektura wzięła? Bo ty się
2: architektura, wiesz co, mnie to po prostu pasjonowało, najzwyczajniej w świecie. Sprawiało mi przyjemność, ja lubiłam zawiesić oko na pięknym budynku, jakoś mnie to naprawdę, że można coś stworzyć takiego. Jak przyjechałam do Warszawy na wycieczkę klasową w liceum, no to po prostu ta ilość przedziwnych konstrukcji tutaj mnie zachwyciła i chciałam brać udział w tworzeniu takiej fajnej rzeczywistości. Nie wiem, czy o warszawskiej rzeczywistości wtedy, te 20 parę lat temu, można było powiedzieć fajna, ale była inna niż śląska. Inspirująca. No i rzeczywiście na ten rysunek 2 lata jeździłam do Gliwic i się przygotowywałam na egzaminy wstępne na Politechnikę Śląską, na Wydział Architektury. Złożyłam dokumenty, ale egzaminy mi się pokryły. Trzeci etap egzaminów do Akademii Teatralnej pokrył mi się z egzaminem wstępnym na architekturę. No i trzeba było podjąć decyzję. Właśnie macoszka mi powiedziała: idź za głosem serca. Tak, tak banalnie, bardzo. A jednak
1: no, ja
2: bardzo ładnie. Bardzo ładnie i ja za tym głosem naprawdę tak powiedziała. Poszłam i nigdy, może przez chwileczkę, bo byłam zupełnie pogubiona na początku. Przez chwilę mi się wydawało, że to w ogóle jakiś koszmar jest, ale potem jak już załapałam bakcyla, nigdy nie żałowałam tej decyzji. Ja kocham swój zawód, naprawdę. Przez co być może cierpią trochę moje dzieci, już się nauczyłam odmawiać i naprawdę nie pracuję w tej chwili tyle, ile pracowałam kiedyś. Niemniej lubię to, co robię i na przykład spotykam się gdzieś z tobą, potem mam jakiś następny wywiad. No lubię się spotykać, lubię pogadać, lubię fajnych... A ten zawód sprawia, że ja poznaję tysiące fajnych ludzi.
1: Jedyny kłopot polega na tym, że doba ma ciągle 24 godziny,
2: właśnie,
1: tak?
2: No właśnie, troszkę ją rozciągać jest... Ale myślę sobie, że tak się troszkę usprawiedliwiam, ale też po rozmowie z wieloma psychologami, coachami, oczami. Nie to, żebym do wielu chodziła, ale jednak właśnie na tej swojej zawodowej drodze spotykam wiele osób i tak podpytuję i też koledzy, koleżanki po fachu mają podobne spostrzeżenia, że nasze dzieciaki widząc nas zadowolonych, szczęśliwych, spełnionych, wracających do domu z werwą i energią i z błyskiem w oku, kiedy potrafimy tym dzieciom wówczas poświęcić, nie wiem, 2 godziny, ale takie intensywne, fajne i radosne, to jest okej. To im w jakiś sposób rekompensuje na pewno naszą absencję. Chociaż wiesz, no inni też pracują, no pracują na etacie i nie ma
1: no ich... No właśnie. A, dobra, nie ma na co narzekać.
2: Nie, absolutnie.
1: Ustaliliśmy, że swój zawód kochasz.
2: Tak.
1: Ania Dereszowska, aktorka, ale też śpiewająca aktorka, właściwie piosenkarka, bo ja chciałem wrócić do takiego epizodu bardzo znaczącego i bardzo fajnego. Jak dobrze pamiętam, to był rok 2006. Jak to się stało, że zaśpiewałaś z Demoną?
2: Ojej!
1: Wiesz, że oglądałem, nakręciliście razem 4 teledyski.
2: Chyba.
1: Do piosenek Demono. 4, tak. Na pewno okay, były 4. Okay. Ja ci mogę przypomnieć tytuły. 7 dni, patrzę w ciebie, listy wiatrem unoszone i jednym zdaniem.
2: Oh.
1: Jednym zdaniem to był duet z Andrzejem Krzywym.
2: Tak, tak.
1: W 7 dniach to był taki, nie wiem jak to nazwać, trochę back vocal, takie chórki piękne robiłaś.
2: Tak. Masz rację, absolutnie.
1: Jak do tego spotkania doszło?
2: Ojej.
1: Jak to się stało?
2: Ja chyba byłam sympatią jednego z muzyków. Taką niespełnioną oczywiście, ale
1: no,
2: mam wrażenie,
1: się.
2: Że nie, że po prostu... Jakaś taka nić porozumienia i w ogóle dla mnie to było ogromne wyróżnienie, bo Demono zawsze brało, współpracowało przy swoich teledyskach z pięknymi kobietami. No i...
1: Prawda, Agnieszka Maciąg też przecież, tak, jak pamiętam.
2: I gdzieś tam nagle zostałam jedną z nich, co było dla mnie sporym wyróżnieniem i wielką radością, tym bardziej, kiedy mnie chłopcy poprosili, żebym z nimi coś zaśpiewała. To był potworny stres, naprawdę. Ja też teraz sobie zaczynam uświadamiać, myślę, coś ty, Dereszowska, jest taka... Ja pierdykam. Przecież oni też niewielu z tych wielkich muzyków jest wykształconymi muzykami.
1: No właśnie.
2: To są często ludzie z pasją, którzy gdzieś w garażu na gitarze albo na pianinie nie mają wykształcenia wokalnego. To co ja się tak strasznie tam, wiesz, bałam otworzyć tą paszczę? Ale no, świętej pamięci Zbigniew Wodecki, z którym miałam zaszczyt zaśpiewać w Teatrze Wielkim przy jakimś koncercie. Właśnie mi coś, ja też tak się, panie Zbigniewie, bo ja nie jestem muzykiem, ja przepraszam, bo jego piosenkę śpiewaliśmy i on tak na mnie spojrzał, mówi... Przeklął troszkę. I mówi, co ty tak się wygłupiasz? Po prostu jesteś super śpiewającą dziewczyną, mamy do zaśpiewania fajny duet, przestań, mamy czuć tego frajdę i przyjemność, to ma być, jak my to będziemy czuli, to i po drugiej stronie tak będzie. I tak mi po prostu zrobił mi tak, dodał mi takich skrzydeł wielkich, że tam ledwo co się zmieściłam na scenie tego Teatru Wielkiego z tymi skrzydłami.
1: W programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj Ania Dereszowska, nasza ukochana i cudownie śpiewająca gwiazda. Ten program ciągle trwa, więc bądźcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie to nie czas na nudę.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
1: Autopromocja.

0: Cała muzyka, tak nazywa się program, którego słuchacie nieustająco w radiu Złote Przeboje, a w nim dzisiaj aktorka fenomenalnie też śpiewająca Ania Deresowska. No ja muszę przypomnieć, twoja twarz brzmi znajomo przecież, tam się pokazywałaś. Jak się czułaś z twarzą Eda Sheerana?
1: O Jezu, to było straszne doświadczenie. Znaczy z jego twarzą czułam się okej, bo to fajny facet jest. Natomiast to była pierwsza piosenka, ja kompletnie nie... Wspominałam już, że nie mam telewizji, więc ja nie wiedziałam, co to za program w ogóle. Oczywiście, że sobie tam popatrzyłam, jak mi zaproponowali raz, drugi, trzeci i za trzecim razem się w końcu zgodziłam. To sobie patrzyłam w internecie na to, co naprawdę, na wspaniałe wykony, nazwijmy to, kolegów po fachu i wokalistów, to niektóre były, no Kaśka Skrzynecka po prostu zrobiła parę takich rzeczy, że ja się do tej pory po prostu zbieram szczękę z podłogi. I się też bałam trochę tego, ale to było super doświadczenie, natomiast z tym Edem to była pierwsza piosenka. Ja byłam na urlopie i wracałam prosto z urlopu na te nagrania. Kompletnie nie wiedziałam, o co to chodzi, jak to zrobić, żeby to było chociaż trochę, już nawet nie mówię podobne do tego, co zrobił Sheeran, ale żeby było smaczne. No to było trudne doświadczenie, ale potem krok za krokiem... Też nabierałam dystansu do tego, już nie miałam takiego właśnie, Jezus, że to takiej spinki, że to musi być po prostu perfekcyjnie zrobione. A jak im więcej miałam luzu, tym lepiej to wychodziło. I nawet Jennifer Lopez, którą robiłam i której nie mogłam zrobić dobrze, bo po prostu ja nie jestem tancerką i na świetnie tańczę naprawdę, ale tylko sama ze sobą i w czterech ścianach moich domowych. To się po prostu nie mogło udać i też ona bardzo specyficznie śpiewa. I musiałam po prostu się tym tylko i wyłącznie pobawić, więcej się nie dało zrobić. Mam wrażenie, że tak było. Nie miałam jakiegoś właśnie, nie przejmowałam się tą też falą krytyki, która spadła po niektórych tam wykonach na mnie. Właśnie to jest, widzisz, to jest takie bardzo polskie, bo ten program, nie wiem, w innych krajach, gdzie jest emitowany, on jest totalnie z przymrużeniem oka. Ludzie się totalnie bawią tym i o to chodzi. No tak. To jest rozrywka.
0: No właśnie.
1: A u nas
0: strasznie, to jest show.
1: Poważnie do tego podchodzą, że to musi być właśnie takie... I biorący udział też, tak samo i z Tańcem z Gwiazdami, że u nas ten taniec to musi być tak, wiesz, tak po prostu...
0: Już tam idą, to muszą tańczyć jak zawodowcy.
1: No
0: tak.
1: Troszkę luzu.
0: Ale fajnie było, fajne doświadczenie. To dziwne jest chyba, jak się pracują nad tobą, ile tam pół dnia cię zmieniają w takiego Eda Sheerana.
1: Długo
0: i później patrzysz w twarz, a tam zupełnie inny człowiek.
1: Dziwne też, jak się to zaczyna odklejać wszystko nagle i nie wiem, nos nagle się odkleja, można sobie podnieść i tam pospodem jest drugi.
0: Fajne historie.
1: Polecam kolegom po fachu, którzy się wahają, a którzy śpiewają, polecam.
0: Ania Deresowska w programie Cała Muzyka. O śpiewaniu, o graniu, o życiu, o sporcie, o wszystkim dzisiaj rozmawiamy. Pogadajmy o filmie. No oczywiście to będzie mega, mega, mega... może tu się wydarzyć długa rozmowa, ale może tak. Ja zacznę od Złotopolskich. To znaczy przypomnę, że od tego się zaczęła kariera chyba, jeśli chodzi o ten telewizyjny ekran. I to chyba było jeszcze w czasie szkoły aktorskiej. Dobrze pamiętam?
1: Wydaje mi się, że to było tuż po. Ja jeszcze w szkole teatralnej rzeczywiście miałam taki epizod Kwiaciarkę. Zagrałam w... Jezu, nie wiem, co to było. Jak Miłość albo... Jeden z tych pierwszych seriali. Nie pamiętam zupełnie. Potwornie się denerwowałam. Potwornie. I następnego dnia po emisji jechałam autobusem czy tramwajem gdzieś i pamiętam, że byłam przekonana, że wszyscy mnie rozpoznają. A to był epizod. Siedzieli inni bohaterowie, ja podchodziłam w jakieś kawiarence i tam pytałam, czy państwo nie chcą kupić kwiatków. I tyle. Bardzo to było śmieszne.
0: Ale z tej perspektywy to naprawdę może być śmieszne.
1: Na ludzi, jak tak prześlizgiwali się po mnie wzrokiem, myślałam sobie, nie chcą patrzeć tak dłużej, żebym się nie poczuła skrępowana. Na pewno mnie poznają, na pewno.
0: Cudownie.
1: A potem rzeczywiście Złotopolscy, no ładnych parę lat w tych Złotopolskich, ci Złotopolscy, tenże serial ogromnie dużo mnie nauczył, naprawdę. Takiego rzemiosła, którego nie mogłam się nauczyć w szkole teatralnej, bo mieliśmy na trzecim roku godziny, żebym nie przesadziła, 2 godziny zajęć z kamerą tygodniowo na jednym z semestrów. I to była praca z kamerą w szkole teatralnej, w Akademii Teatralnej w Warszawie. Teraz jest inaczej, na szczęście. Bardzo dużo się w tej chwili zmieniło. Marcin Perchuć i Wojtek Malajka naprawdę wprowadzili tą uczelnię w XXI wiek.
0: No obaj filmowi przecież doskonale
1: tak,
0: nam
1: tak, znani. No zresztą nad Wojtkiem, kurczę, to jest po prostu taki aktor, ja uwielbiam z Wojtkiem grać. Uwielbiam, po prostu to jest wielki aktor. Jeden z najwybitniejszych aktorów. A naprawdę już się, kurczę, trochę poszlajałam po scenach teatralnych i po planach filmowych. To jest genialny aktor. Naprawdę.
0: No ale jak już zagram, to go doskonale zapamiętujemy.
1: No tak, tylko dlaczego tak mało się, wiesz, korzysta z jego talentu? Nie mogę tego w ogóle skumać, serio.
0: To była jakaś manifestacja, jakiś transparent tutaj. Malajka do filmu.
1: Trochę tak, bo ja też lubię go ogromnie prywatnie. Nie chcę powiedzieć, nie mogę powiedzieć, że się przyjaźnimy, ale po prostu darzę go wielką sympatią. To jest fajny facet na maksa. I no jakby nie umiem znaleźć powodu, dla którego... No ale tak bywa, no.
0: Aniu, chyba będziemy kończyć.
1: Szkoda.
0: Ale spokojnie, znajdziemy jeszcze powód, żeby się spotkać. Pięknie ci dziękuję.
1: I ja dziękuję.
0: Śpiewaj jak najwięcej. Bardzo. I wpadaj do nas. Dziękuję bardzo.
1: Przemiło było. Pozdrawiam państwa serdecznie.
0: To była Anna Dereszowska w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.

0: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
1: Reklama.

0: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
1: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
2: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
3: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje 884 FM.
1: Radio Złote Przeboje.